chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij

gdy w ogrodach wiatr nocą gra, gdy cię ogarnia smutek jak mgła, gdy oczy śmiać

taki dzień przeznaczony wyłącznie dla Ciebie.

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, da parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił.

bez. Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce, już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki,

Starszy pan niegdyś z naszej ulicy, starsza pani czasami też.

Kupiłem bukiet róż, chcę do żony wracać już. Nagle widzę, w sklepie są cytryny. Pół godziny człowiek stał, obok ona Bóg tak

miłość trwała 10 dni. Potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Słyszysz, Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar? To śpiewają chłopcy z naszego Puebla. Jutro o świcie idziemy w świat. Blud wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Może w dalekim mieście znajdziemy odrobinę chleba i odrobinę szczęścia.

Już tylu chłopców odchodziło z naszego puebla i wszyscy przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewnie w tym mieście życie nie jest łatwiejsze niż u nas. Żegnaj więc, kochany, lecz proszę cię, nie zapomnij nigdy o mnie.

Zasypiałem bez snów, a dziś nie śpię i sny miewam we dnie. I moje serce ta bezbrana cząstka co noc wyfruwa kląskać po gałązkach. I chociaż błaga mnie wróć, lub przynajmniej to skróć, nie powraca, nie skraca i klam.

Nie wiem jak, taki fakt się przydarzył, a nim czuł, a nim snuł, a nim marzył. A nim śnił, a nim chciał, a nim zamiar taki miał. W środek piłbym z uporem z tych spraw, a we czwartek wieczorem ten traf. Zakochałem się w czwartek przypadkiem, aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez te bratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałem się nie na umyślnie, pomyślałem, że wkrótce czar pryśnie. Ale czarnica nic, raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie.

0: Radio Pogoda z Tobą o każdej porze dnia i nocy.
1: Nie miałem prawie nic.

Dzień dobry, pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda. Życzę dobrej pogody. Wojciech Malekat.

0: to promocja.
1: O poranku krzyżówka. W południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone wczasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
0: Autopromocja.
2: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Jest piątek, pierwszy wakacyjny. I na początek najważniejsze wiadomości.
3: Śledczy biorą pod lupę kolejny wątek afery w Szpitalu Południowym. Sytuacja na kolei wraca do normy po potężnych upałach. Ziobro i Romanowski już bez statusu uchodźcy.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
3: Miriam Lipińska. Prokuratura zajmie się sprawą nieprawidłowości w prosektorium Warszawskiego Szpitala Południowego. Według portalu Zero miał tam kwitnąć pogrzebowy biznes, a koordynator prosektorium miał faworyzować firmę swojej wspólniczki. Prokuratura nie miała dotąd takich informacji, dlatego prosi o pomoc świadków, mówi prokurator Piotr Skiba.
4: Informacje dotyczące ewentualnych nieprawidłowości związanych z pobieraniem pieniędzy, na przykład przy wydawaniu zwłok, z niewłaściwym rozliczaniem pewnych działań, pewnych czynności, zachowaniem mogącym wskazywać na preferowanie tego czy innego zakładu pogrzebowego.
3: Informacje przyjmuje prokuratura rejonowa Warszawa-Ursynów. Prokuratura prowadzi też śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy wystawianiu kart zgonu. Po potężnych zakłóceniach wywołanych falą upałów sytuacja na kolei wraca do normy. Temperatury spadły, pociągi znów zaczęły jeździć zgodnie z rozkładem, ale służby nadal są w gotowości, zapewnia Piotr Hamarnik z PKP PLK.
5: Są to 182 zespoły awaryjne, 64 pociągi sieciowe.
3: W ostatnich dniach odwoływano pociągi, były też wielogodzinne opóźnienia, a pasażerowie w części pociągów jechali w upale, bo nie działała klimatyzacja. A przez najbliższe dni, jak zapewniają kolejarze, sytuacja ma już całkowicie wrócić do normy. A po dniach rekordowych upałów w końcu przyszło ochłodzenie. Ostatnie krótkie, intensywne opady nie rozwiązały jednak problemu suszy. Marcin Starzec.
6: Wiele samorządów wciąż apeluje o oszczędzanie wody. Taki komunikat wysłała między innymi gmina Chyżne na Podkarpaciu, która prosi o niepodlewanie ogrodów, basenów i mycie aut. Do takich zaleceń zastosował się pan Krystian, który w ogrodzie używa tylko deszczówki.
7: Beczułeczki mamy, tutaj mamy jedną, tam mamy jeszcze za domem dwie beczki, mauzery jakieś, no mamy apel z gminy, no to dlatego chcemy coś oszczędzać też, no żeby wszystkim tej wody wystarczyło.
6: Chociaż po ostatniej fali upałów czeka nas kilka dni wytchnienia, to nie na długo. Według prognoz wyższe temperatury mają wrócić do Polski pod koniec przyszłego tygodnia.
3: Zrobimy wszystko, by uciekinierzy stanęli przed sądem, powiedział szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek, odnosząc się do informacji o cofnięciu statusu uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu i Zbigniewowi Ziobrze i jego żonie. O decyzji węgierskich władz wobec polityków PiS poinformował szef MSZ-u Radosław Sikorski. Żurek zapowiedział, że Polska zwróci się do właściwych instytucji w Stanach Zjednoczonych z pytaniem, czy osoby pozbawione ważnych dokumentów podróży mogą nadal przebywać na terytorium USA. To właśnie w Stanach Zjednoczonych przebywa obecnie Zbigniew Ziobro. W środę sąd utrzymał decyzję o nakazie aresztowania byłego ministra sprawiedliwości. I na koniec jeszcze sport. Iga Świątek w trzeciej rundzie Wimbledonu, a Kamil Majchrzak już zakończył grę w turnieju. Świątek pokonała Czeszkę Karolinę Pliszkową 6-1, 6-3, a Majchrzak przegrał w 5 setach z Amerykaninem Zakarym Swajdą. Dzisiaj w południe Hubert Hurkacz zagra w trzeciej rundzie z Amerykaninem Tomem Polem, a jutro Iga Świątek z Filipinką Aleksandrą Ilą.

0: Drogowskaz Radia Pogoda.
1: Dzień dobry wszystkim kierowcom. Na drodze krajowej numer 92 w województwie wielkopolskim na odcinku Nekla-Kostrzyn w pobliżu Siedlca zderzył się samochód osobowy z ciągnikiem rolniczym. Ranne zostały dwie osoby. Droga zablokowana w obu kierunkach jazdy, a policja wprowadziła objazdy. Proszę tam uważać na znaki. Natomiast S3 między węzłami Gorzów w Wielkopolski Południe i Skwierzyna Zachód w pobliżu Deszczna pojadą Państwo już swobodnie. Tam wieczorem samochód ciężarowy zderzył się z busem. Zablokowany był jeden pas ruchu w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. To utrudnienie już się skończyło, ale proszę na siebie uważać i szerokiej drogi.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: Pogoda.
2: Dziś pochmurno z przejaśnieniami, na północy, północnym wschodzie i południowym wschodzie może przelotnie padać. Temperatura maksymalna od 19 do 23 stopni. Uwaga, w Czasowicze nad morzem będzie bardzo mocno wiać, porywy nawet do 90 km na godzinę.
0: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.

0: Lato w Radiu Pogoda.
1: Lato, lato, lato czeka.
2: 5,5 po 6, Jasia Kruk, dzień dobry. Dzisiaj piątek, 3 lipca, 183 dzień roku, do końca roku 181 dni, do końca lata 81. Słońce wstało o 4.20, zajdzie o 21, a dzień będzie krótszy od najdłuższego o 8 minut. I co ja tutaj widzę? Dzisiaj w kalendarzu jest dzień cioci i wujka. Wujkiem to nie, ale ciocią jestem. I serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy są wujkami i ciociami i mamy nadzieję, że do Państwa zostaną wykonane telefony z najlepszymi życzeniami. W każdym razie informuję i już mówimy dzień dobry, muzyczny, Wanda Jackson, let's have a party. A czemu nie? Jest w końcu 6.06 i piątek.

10 minut po godzinie 6, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Teraz przegląd prasy porannej. Ja z góry przepraszam, że będzie znowu o zagrożeniach, ale to są ważne rzeczy. No właśnie, co nam grozi na wakacjach? Pisze o tym między innymi dzisiejsza Gazeta Wyborcza na stronie 20 i 21. Aleksandra Ruszczyk, lekarka medycyny rodzinnej z Pomorza podczas urlopu w Turcji, została podrapana przez hotelowego kota. Rana nie była głęboka, ale pojawiła się krew i zgodnie z rekomendacjami zaczęła szukać szczepienia poekspozycyjnego. Nie mogła go znaleźć ani w Turcji, ani w Polsce, a jest takie szczepienie wymagane. Ja pamiętam, jak moja koleżanka kilka lat temu otarła sobie nogę przez jazdę na wielbłądzie. Muszę Państwu powiedzieć, że do momentu zastosowania antybiotyku to rana wyglądała z godziny na godzinę coraz gorzej. Na szczęście to kraj, w którym antybiotyk można kupić bez recepty. A jak to jest ze szczepieniem i jakie zwierzęta i z surowicą, gdyby na przykład ugryzł nasz skorpion albo wąż jakiś? O tym w dzisiejszej Gazecie Wyborczej na stronie 20 i 21. Także o zagrożeniach wakacyjnych w dzisiejszym wydaniu Faktu na stronie 7. Najłatwiej zatruć się jedzeniem. Czy to zemsta faraona, czy to inne bakterie, czy to salmonella po prostu. Proszę o tym pamiętać, bo nie trzeba wyjeżdżać za granicę, możemy się zatruć na własnym grillu. Strona 7 dzisiejszego wydania Faktu, bardzo polecam. Super Express teraz i strona 9, a tam zasiłki dla seniorów z opieki społecznej. Proszę Państwa, można uzyskać, jak czytamy w dzisiejszym wydaniu Super Expressu, nawet 1229 zł. Jak to zrobić, wyjaśnia poradnik dla seniora na stronie 9. Przypominam, to Super Express. I na końcu jeszcze Rzeczpospolita. Czy pogoda pokrzyżuje mundial? Burze w USA i Meksyku przerwały lub opóźniły już 2 mecze Mistrzostw Świata, a istnieje ryzyko, że to nie koniec, bo tam 37-stopniowe upały, stąd ta hydration break, czyli przerwa na nawodnienie. Tam też z burze zapowiadane w Filadelfii. Zmiany są w związku z tym w miejscach, gdzie będą odbywać się mecze. To jest duży problem oczywiście dla kibiców. Przeczytają Państwo o tym w dzisiejszej Rzeczpospolitej. No my to sobie oglądamy akurat w telewizji, więc nie ma najmniejszego problemu. A poza tym sport warto uprawiać. Zwłaszcza, że upał zelżał i nareszcie można wyjść i pooddychać świeżym powietrzem. Co Państwo na to? No, to może nieco później, bo dopiero 6.13. I na razie budzimy się przy najpiękniejszych melodiach. Bogusław Mec w Radiu Pogoda.

0: jest.
1: Samych sukcesów Państwu życzę od samego rana. Gramy pięknie w pogodnym poranku Radia Pogoda, 19 minut po godzinie 6. Za chwilę wracamy do najpiękniejszych melodii. Anna German wyśpiewa tańczące Eurydyki, a później będzie Buddy Holly, Heartbeat. Uwielbiam tę najpiękniejszą melodię. Co Państwa słychać, jak się Państwo budzą? 22 444 4004.
2: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Jak zabrać na wakacje wszystkie ulubione piosenki bez dodatkowych opłat i przekraczania limitu bagażu.
2: Weźmiemy tylko namiot, plecaki dwa.
1: Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
4: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
6: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Ten maluch, skąd się tu wziął?
8: To pierwszy orangutan, który urodził się w Polsce.
7: Możemy go zobaczyć?
8: Tak, w Orientarium Zoo Łódź. A w każdy weekend są tam rodzinne wydarzenia i niespodzianki.
7: Chcę zobaczyć wszystko!
8: Orientarium Zoo Łódź. Kup bilet online i przeżyj dziką przygodę.
9: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
10: Dziękujemy! Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
11: Została ostatnia reklama.
12: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
13: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
12: No, sam zobacz.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej. To w Media.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 6.30. No proszę Państwa, za oknami, ja dzisiaj jak jechałam rowerem do pracy, to nawet spadło na mnie parę kropel. Nie, no po prostu padał deszcz nad ranem. Nie wiem, jak tam teraz u Państwa sytuacja za oknami. 22 444 4004. W każdym razie upały odpuściły, mają wrócić, ale dopiero pod koniec przyszłego tygodnia. A na taką odległość przewidywać pogodę, to wiedzą Państwo, to tak jak zajrzeć w szklaną kulę i o, w przyszłą niedzielę będzie znowu 30 stopni. Ale bardzo się cieszę, że Państwu humor dopisuje i to chyba jeszcze na fali tych ostatnich upałów się żarty trzymają.
1: Pędzi kulik, pędzi, przy nim błyskawica, hej, porwali te panny, niech pada śnieg. Chcę być w białym śnie.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Przypomnijmy sobie jeszcze te żarty gdzieś tam w listopadzie albo grudniu, kiedy będzie minus 15. Nie. Na razie o tym nie myślimy. Jest lato, jest pięknie, nie za gorąco, ale też nie za zimno. Takie po prostu polskie lato w sam raz. 6.31 i Jerzy Połomski.

Jeszcze nic się nie skończyło, jeszcze sobie wystarczamy. Chociaż trochę dnia ubyło, więcej nocy

0: Taka na dzień dobry, przepiękna melodia, stare dobre małżeństwo. Takie rzeczy tylko w pogodnym poranku Radia Pogoda, proszę Państwa, mogą się zdarzyć. Czerwone gitary, powiedz stary, gdzieś ty był, już za chwilę. Później będzie Mireille i Mathieu. Budzą się Państwo z najpiękniejszymi melodiami. Zbliża się weekend. Wiele atrakcji przewidzieliśmy na pierwszy weekend wakacji dla Państwa. O wszystkim będziemy mówić.
1: Radio Pogoda.

0: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
1: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
0: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
1: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
2: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
3: Mamo, będzie spalony?
4: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
5: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
6: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Została ostatnia reklama.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: A wiedzą państwo, że jak słucham tej piosenki, to widzę tę kapliczkę malutką nad brzegiem morza. Mhm. I pan może też byśmy sobie popatrzyli, prawda? Śpiewała mi Ray Mathieu przed momentem, za chwilę będzie Urszula Sipińska, Mam cudownych rodziców, cudowna jest ta piosenka, a państwo sobie chwalą aurę za oknami.
1: Dzień dobry pani Asiu.
0: Dzień dobry.
1: W tej chwili jest czym oddychać.
0: No.
1: Mówię, a radio, pogoda jest prawdziwym powietrzem, także jest tak, jak powinno być.
0: Okej, okay, czyli to jednak nie powietrze, tylko najpiękniejsze melodie. No tak myślałam. Żartuję sobie troszeczkę. Proszę państwa, korzystajmy z tej pięknej pogody, spacery jak najbardziej wskazane. O tej porze i później też, bo nie wiem ile to będzie, na razie nie sprawdzałam, ale oczywiście wszystko dla państwa będziemy sprawdzać. Całą prognozę pogody po każdych wiadomościach, a te najbliższe już za 10 minut w Radiu Pogoda.

0: 4 minuty, o, już właściwie 3 minuty przed godziną 7. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzisiaj jest dzień cioci i wujka, ale nie tylko. I zajmiemy się tym między innymi po godzinie 7 w pogodnym poranku Radia Pogoda. Ale najpierw zaraz będą wiadomości, a w nich o naszym rodaku, który zjechał na nartach z bardzo, bardzo, bardzo wysokiej góry. Tak, wiem, że mamy lipiec, ale są miejsca na świecie, gdzie jest ciągle śnieg.
1: Radio Pogoda.

0: wciąż spóźniony.
1: Autopromocja.
2: Proszę Państwa, proszę się nie rozchodzić.
3: Obywatele i obywatelki. Fundusz Czasów Pogodowych powrócił.
4: Trwa 10. edycja kultowej zabawy Radia Pogoda. Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
5: Przepraszam pana bardzo, czy pan jest zadowolony?
6: Tak, też szczerze panu redaktorowi powiem, no jestem bardzo zadowolony.
4: Szczegóły na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Wakacje w dobrej formie? Mamy Zinik. Ruszaj do Zico Aptek. Po znakomite musujące elektrolity bez dodatku cukru, bogate w magnez i witaminy B6 oraz B12. Teraz Zinik kupisz aż z 30% rabatem za jedyne 8,99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 12,99 zł. Produkt dostępny tylko w Zico Apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka z o.
10: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Została ostatnia reklama.
12: Marian, a po całym tygodniu pracy?
13: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
14: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Reklama.
15: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, Middle of the Road i Anna Jurksztowicz. Tak muzycznie się będzie kształtował początek godziny 7, a teraz najważniejsze wiadomości.
16: Upały w odwrocie, ale nie powiedziały ostatniego słowa. Węgry cofnęły Ziobrze i Romanowskiemu status uchodźcy. To ma być próba pojednania. Szef ukraińskiego MSZ-u dziś z wizytą w Warszawie.
17: Radio Pogoda. Wiadomości o 7.
16: Miriam Lipińska. Upały już niedługo mogą wrócić do Polski. Jak wynika z prognoz, w najbliższych dniach temperatura będzie oscylować wokół 20 stopni, ale już w kolejny weekend ma być dużo cieplej, mówi Anna Gryczman z IMGW.
18: Zmiany takiej pogody będziemy się spodziewać mniej więcej z drugą dekadą lipca. Modele sugerują, że gdzieś tak 11-12 lipca to taki przełom, gdzie znów wrócimy do cyrkulacji takiej bardziej południowej z napływem tej zwrotnikowej masy powietrza.
16: Od połowy lipca najcieplej ma być w Polsce. Południowej i centralnej. Ziobro i Romanowski bez statusu uchodźcy. Węgry odebrały go byłym ministrom, a także żonie Zbigniewa Ziobry. Unieważniono również dokumenty ich podróży. Polskie organy mają otwartą drogę do wystąpienia do USA o ekstradycję Ziobry, mówi były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna z Lewicy.
19: To są kolejne decyzje różnego rodzaju instytucji. Mieliśmy również decyzję sądu w sprawie tymczasowego aresztowania, które upoważniają ministra prokuratora generalnego do wystąpienia skutecznego o ekstradycję ministra Zbigniewa Ziobry i w takiej sytuacji wydaje się, że te argumenty będą silne.
16: Wniosek o ekstradycję będzie rozpatrywał amerykański sąd, bo to za oceanem jest obecnie Zbigniew Ziobro. Jest kolejne weto prezydenta. Tym razem Karol Nawrocki powiedział nie zmianie prawa oświatowego, która między innymi miała powołać rzeczników praw ucznia. Karol Nawrocki, uzasadniając swoją decyzję, twierdzi, że nowelizacja nie chroni praw uczniów, a zwiększa tylko biurokrację i zmierza do ideologizacji szkoły. Minister Radosław Sikorski spotka się dziś w Warszawie z szefem ukraińskiej dyplomacji Andrzejem Sybichą. Rozmowa ma dotyczyć m.in. kryzysu na linii Warszawa-Kijów po decyzji ukraińskiego prezydenta o gloryfikowaniu żołnierzy UPA, odpowiedzialnych za rzeź wołyńską.
20: Trzeba się z tą prawdą historyczną rozliczyć i jeżeli przyjeżdża minister do Polski, to mam nadzieję, że z jakąś konkretną propozycją rozwiązania tego problemu.
16: Mówi Paweł Bliźniuk z KO. Z nieoficjalnych informacji wynika, że minister Sybicha ma zaproponować, by w ukraińskim Panteonie Narodowym znalazł się generał Marko Bezruczko, wspólny ukraińsko-polski bohater. To nie przekonuje jednak wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka z Konfederacji.
21: Nie ma powodu, dla którego państwo polskie miało się zgodzić na gloryfikowanie ludobójców, dlatego że szef MSZ ukraińskiego do Panteonu dopisze jedną postać z ukraińskiej historii, która nie była akurat antypolska.
16: Wizyta szefa MSZ Ukrainy w Polsce zbiega się z pracami Sejmu, który dziś zajmie się prezydenckim projektem ustawy o karaniu za propagowanie banderyzmu. Polski skialpinista Andrzej Bargiel zdobył bez użycia tlenu 8-tysięcznik Nanga Parbat, 9 co do wielkości szczyt ziemi, a potem zjechał z niego na nartach. Nanga Parbat jest jednym z najbardziej wymagających szczytów, mówi Bargiel.
22: Ten zjazd był dosyć wymagający, bo to jest prawie 3900 metrów niwelacji, więc kawał drogi, ale cieszę się bardzo, bo miałem naprawdę duży fan zjazdy na nartach.
16: Andrzej Bargiel jest pierwszym człowiekiem na świecie, który w tym stylu zdobył wszystkie 5 pakistańskich 8-tysięczników.

0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Hiszpania i Portugalia zmierzą się w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Hiszpania bez problemów wygrała z Austrią 3-0 po dwóch golach Mikela Oyarzabala i jednym Pedro Porro. Portugalia przegrywała z Chorwacją 0-1 po golu Iwana Perisicza, ale w 68 minucie Cristiano Ronaldo wykorzystał rzut karny, a w 4 minucie doliczonego czasu mecz rozstrzygnął Gonzalo Ramos. Dobry mecz i pewne zwycięstwo. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy Wimbledonu, pokonała Czeszkę Karolinę Pliszkową do 1 i do 3. W kolejnej rundzie rozstawa na strójką Polka zmierzy się z Filipinką, Aleksandrą i Alą.

0: Pogoda.
1: Na wybrzeżu silny wiatr, miejscami burze. Z kolei przelotny deszcz możliwy na północy i na południowym wschodzie. Do tego pochmurno z przejaśnieniami. A na termometrach nadal umiarkowane temperatury od 19 stopni na Pomorzu, przez 22 na Śląsku i w Małopolsce, do 23 na Mazowszu i Lubelszczyźnie.
0: Lato w Radiu Pogoda.
2: Lato, lato, lato czeka.
3: Andrzej Bargieł zjechał z Nanga Parbat. Słyszeli to Państwo przed momentem w wiadomościach Radia Pogoda. Za to w Polsce w najbliższy weekend będzie się wchodziło na górę. Dużo niższą, ale też wymagającą. O tym będzie mowa między innymi w pogodnym poranku Radia Pogoda, który trwa od 6. Teraz 6 po 7. Asia Kruk, dzień dobry, w piątek, 3 lipca. Dzisiaj 184 dzień roku, do końca roku 181 dni i jeszcze przed nami 81 dni lata. A wśród najpiękniejszych melodii. Lodita.

Anna Jurksztowicz. W pogodnym poranku Radia Pogoda, 13 minut po godzinie 7. Dzisiaj piątek, 3 lipca. Imieniny obchodzą Anatol, Jacek, Józef, Leon, Mirosław i Tomasz. Męskie towarzystwo. Proszę się dobrze bawić i przypominam uprzejmie, że dzisiaj po godzinie 18 wakacyjna potańcówka Radia Pogoda. No, będzie zabawa. Dzisiaj dzień cioci i wujka. Dla wszystkich cioć, czyli także dla mnie i wujków, życzymy wszystkiego, co najlepsze. Ale także Międzynarodowy Dzień Bez Toreb Foliowych, to ważne, i Dzień Czerwonej Ostrej Papryczki Chili. Nie wiem, skąd takie święto w kalendarzu, pewnie ktoś zjadł i musiał później głęboko oddychać i chlebem zagryźć albo mlekiem popić. Tolerują Państwo takie ostrości? Ja czasem lubię, ale latem to chyba jednak nie. Chociaż niektórzy twierdzą, że właśnie latem powinno się ostro jeść, to wtedy jest mniej gorąco, bo się człowiek bardziej poci i schładza. No dobrze, zostawmy to i zajrzyjmy teraz do kalendarza. W 1947 roku Sejm Ustawodawczy przyjął ustawę o odbudowie Warszawy. Szacuje się, że zniszczone było aż 85% lewobrzeżnej Warszawy, ale wysiłkiem tysięcy mieszkańców powstała z ruin. Nikt wcześniej nie próbował odbudowywać miasta o takiej skali zniszczenia. Czy się udało? No to Państwo pewnie sami ocenią. Warszawiacy mają do tego zupełnie inne podejście. Jestem wielką fanką MDM-u, Nowego Czerniakowa i Starówki choćby. Naprawdę, jestem wielką fanką. Bardzo mi się podoba w tym kształcie. I jeszcze jedna data, choć cofniemy się bardziej w czasie, ale. W 1933 roku, 3 lipca, urodził się Józef Ledecki, wokalista, solista Czerwono-Czarnych. No i jeden z wielu piosenkarzy, którzy występowali w Czerwono-Czarnych. A także, to ważne, pierwszy wykonawca piosenki Pod Papugami, jeszcze przed wykonaniem tej piosenki przez Czesława Niemena. Posłuchajmy fragment.

No, ten głos niesamowicie niski i zupełnie inne frazowanie. Którą wersję państwo wolą? Teraz już możemy o to zapytać. Czesława Niemena czy Józefa Ledeckiego? 22 444 4004.

0: 22 po 7, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Przed momentem zapytałam państwo Ledecki czy Niemen, bo zaprezentowaliśmy fragmencik Pod papugami, ale w wykonaniu właśnie Józefa Ledeckiego, piosenkę, którą przecież pięknie wykonuje także Czesław Niemen. Oto odpowiedzi.
1: Ja pana Niemena wybieram. Piękny głos pana Józefa Ledeckiego, jak najbardziej, ale to bardziej taki operowy głos, można powiedzieć.
2: Ja jestem z pokolenia oczywiście Czesława Niemena i równocześnie też Józefa Ledeckiego, ale tą wersję Józefa Ledeckiego słyszałam niedawno. I przyznaję się szczerze, że bardziej mi się podoba.
0: No proszę, czyli zdania są podzielone, ale dla każdego coś dobrego, dlatego i jedna i druga wersja pojawia się sporadycznie w Radiu Pogoda, częściej Niemen jednak. No tak. 23 minuty po 7, za chwilę coś, co chyba wszyscy państwo lubią, bo to będzie bardzo energetyczna, najpiękniejsza melodia w wykonaniu grupy, która nazywa się Bugs Fizz.
3: Radio Pogoda.

0: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
1: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
2: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
1: A już od czwartku olej Beskidzki Bielmar, litr 4,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A płyn do płukania Kokolino, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
3: Dziś w Wyborczej poradnik. Pies, kot, żmija. Ugryzienie lub zadrapanie na wakacjach? Sprawdź, gdzie szukać pomocy i kiedy potrzebna jest szczepionka lub surowica. Czytaj dziś w Wyborczej.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
11: Została ostatnia reklama.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.

Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzisiaj pierwszy piątek wakacji. Państwo się wybierają gdzieś właśnie dzisiaj albo w weekend, a może już państwo z wakacji wrócili. 22 444 4004. Proszę się tym pochwalić w Radiu Pogoda. No w każdym razie ważna informacja dla wszystkich tych, którzy na Dolny Śląsk, a konkretnie na Śnieżnik będą się wybierać w najbliższym czasie. Otóż jutro, jeśli państwo będą chcieli zdobyć tę wspaniałą górę, to będą to robić państwo w doskonałym towarzystwie. 2000 strażaczek i strażaków z OSP, PSP i jednostek specjalistycznych jutro wyruszy na śnieżnicki szlak, żeby wyrazić solidarność z chorymi na nowotwory krwi i zachęcać do rejestracji w bazie potencjalnych dawców szpiku Fundacji DKMS. Uważam, że to świetna inicjatywa. W tym roku rekordowa frekwencja. Proszę sobie wyobrazić, że oni wchodzą nie od tak sobie po prostu, tylko mają na sobie 20 kg umundurowania bojowego. Potrafiliby tak państwo. To są plusy oczywiście. Minusem jest to, że na schronisku pod Śnieżnikiem bardzo szybko zabraknie tego, co tam mają najlepszego, czyli wszystkiego. Ale najlepsze, gdyby państwo tam byli, wiem, bo bywałam nieraz, aż mi ślinka cieknie na samą myśl, to są oczywiście naleśniki z jagodami, pierogi z jagodami, a jagody już są. No i ta fasolka po bretońsku. Jak sobie wspomnę. Miłego weekendu.

Stałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham. I wschodzi słońce.

0: spotykali się na tajnych kompletach rock'n'rollowych i właśnie do tej melodii tańczyli sobie i wywijali tam nogami i te spódnice coraz krótsze, sami państwo wiedzą. Co się stało później? Przyszedł Elvis Presley i wywrócił wszystko do góry nogami. Za 19 minut będzie godzina 8, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry!
1: Dzień dobry. Pozdrawiam z Wrocławia. Piękne, wielkie słońce.
0: O.
1: Dosyć silny wiatr. 17 stopni na razie. I tak mija pierwszy tydzień wakacji. Wszystkiego dobrego i przyjemnego weekendu.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy. No właśnie, jak państwu mija pierwszy tydzień wakacji i jak będzie mijał pierwszy weekend? Czy państwo już po wakacjach, czy przed wakacjami, czy może w trakcie? 22 444 40 04 jeszcze przed 8 zaprosimy do Sopotu.
2: Radio Pogoda.

0: emocje.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału w niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6. miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet, z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
7: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No, sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
10: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
11: Zauważasz, że Twoich włosów jest jakby mniej?
12: Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny.
11: Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
13: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
14: Wakacje w dobrej formie? Mamy Zinc. Ruszaj do Zico Aptek. Po znakomite musujące elektrolity bez dodatku cukru, bogate w magnez i witaminy B6 oraz B12. Teraz Zinc kupisz aż z 30% rabatem za jedyne 8,99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 12,99 zł. Produkt dostępny tylko w Zico Apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka.
15: Została ostatnia reklama.
16: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
17: To przy okazji zjesz z nami.
16: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
18: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
17: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
16: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
17: To tylko przy okazji.
16: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
19: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

Tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kocham.

Wspaniały Krzysztof Krawczyk, z przebojem pamiętam Ciebie z tamtych lat, a wiedzą Państwo, że w niedzielę od 10 do 14 będziemy mieć wakacyjną audycję Płyta na lata i jako pierwszy, no właśnie, będzie krążek Krzysztofa Krawczyka, Rysunek na szkle, a tam między innymi słynny Parostatek i nawet w dwóch wersjach podczas tej audycji pojawi się ta piosenka. Będzie fajnie, zapraszam serdecznie do słuchania, będę miała przyjemność ja prezentować Państwu te najpiękniejsze melodie z płyty Krzysztofa Krawczyka. Po raz pierwszy gramy właściwie cały long play plus jeszcze dwie piosenki. A teraz za 3 minuty będzie 8 i serdecznie Państwa zapraszamy do Sopotu. W Sopocie, w Teatrze Atelier imienia Agnieszki Osieckiej rozpoczęły się wakacje, występów całe mnóstwo. Wczoraj zaczęło się spektaklem Zbrodnia i kara według Dostojewskiego. Dzisiaj jeszcze ten spektakl i jutro będzie grany. No na dzisiaj podobno bilety jeszcze są, ale już resztki. Także proszę Państwa, zapraszamy serdecznie. A co w najbliższym tygodniu? A no między innymi recital Hanny Banaszak, nawet 2 razy, a później jeszcze Katarzyny Groniec. Agnieszka Osiecka podobno kochała ten teatr na plaży, więc warto także pokochać ją i taki sposób wypoczynku i kulturalnego spędzania czasu. Zapraszamy serdecznie. Więcej na naszej stronie radiopogoda.pl.

0: Za 4 minuty będzie godzina 8, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Gdyby się Państwo zastanawiali, czy będzie, to oczywiście, że będzie, od tego są wakacje. Pogodna krzyżówka wakacyjna Radia Pogoda startuje po godzinie 8, a Państwo startują teraz do tego, żeby się zgłaszać do tej zabawy. 22 444 4004. Serdecznie zapraszamy. Na automatycznej sekretarce proszę zostawić swoje imię i numer telefonu do siebie. Gra toczy się... No fajną, myślę, stawkę, bo to bidon Radia Pogoda z filtrem na wodę. Mogą go Państwo zobaczyć na Facebooku Radia Pogoda i super książka Joanny Podsadeckiej pod tytułem Mężczyźni Osieckiej. Pogodna krzyżówka Radia Pogoda będzie po godzinie 8, a w wiadomościach, które już za chwilę, ważna informacja dotycząca egzaminu ósmoklasisty.
1: Autopromocja.
2: Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
3: W 1976 roku ukazał się album Rysunek na szkle Krzysztofa Krawczyka, a na nim zachwycające Byle było tak, czy Parostatek. Łącznie 10 świetnych utworów. Usłyszycie je wszystkie.
2: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już jutro od 10.
3: Asia Kruk, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
7: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No, sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
11: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
12: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
11: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
12: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
11: Czyli?
12: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Farm.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
17: To przy okazji zjesz z nami.
16: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
18: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
17: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
16: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
17: Ach, to tylko przy okazji.
16: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
19: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
2: Została ostatnia reklama.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz. Reklama.
0: Niebiesko-czarni z Adą Rusowicz, piosenka w wykonaniu Elvisa Presleya, zaraz po godzinie 8 w pogodnym poranku Radia Pogoda, przy takich najpiękniejszych melodiach i wielkich gwiazdach będą się Państwo budzić. Będzie pogodna krzyżówka, czyli zabawa z nagrodami, a teraz najważniejsze wiadomości.
20: CKE opublikuje niebawem wyniki egzaminu ósmoklasisty. Prokuratura bierze się za kolejny wątek afery w Szpitalu Południowym. Cud w Wenezueli. Po 8 dniach od trzęsienia ziemi spod gruzów wydobyto żywego człowieka.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
20: Miriam Lipińska. Za pół godziny wszystko będzie jasne. Ósmoklasiści poznają dziś wyniki swoich egzaminów kończących szkołę podstawową. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje je online w ogólnopolskim systemie informatycznym. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest obowiązkowe, a jego wynik wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Śledczy biorą pod lupę kolejny wątek afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Tym razem chodzi o tamtejsze prosektorium, którego koordynator miał m.in. faworyzować zakład pogrzebowy swojej wspólniczki. Do tej pory prokuratura nie miała zgłoszeń w sprawie podobnych nieprawidłowości, dlatego teraz szuka świadków, mówi prokurator Piotr Skiba.
21: Apelujemy do wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek informacje dotyczące ewentualnych nieprawidłowości związanych z pobieraniem pieniędzy, z niewłaściwym, przy wydawaniu zwłok, z niewłaściwym rozliczaniem pewnych działań, pewnych czynności, zachowaniem mogącym wskazywać na preferowanie tego czy innego zakładu pogrzebowego.
20: Zgłoszenia przyjmuje prokuratura rejonowa Warszawa-Ursynów. Szpital zwolnił już koordynatora prosektorium ze skutkiem natychmiastowym. Woda to żywioł. Chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią, przypomina policja i apeluje o ostrożność podczas odpoczynku nad wodą. A tylko wczoraj utonęły 4 osoby. Od początku czerwca już 70. Agrest, maliny czy polska specjalność porzeczki w tym roku będą na wagę złota. Wszystko przez ostatnie upały. Plantatorzy zamiast do zbioru szykują się do zaorania zniszczonych upraw.
22: Tak upalonych owoców to ja osobiście jeszcze nie widziałem.
23: To 100% pójdzie w glebę.
20: Mówią ogrodnicy z porzeczkowego zagłębia w Klementowicach na Lubelszczyźnie. Minister rolnictwa Stefan Krajewski zapewnia, że jest szansa na odszkodowania i wkrótce zaczną działać komisje oceniające rozmiar strat.
24: Będę w najbliższych dniach rozmawiał z wojewodami, żeby te komisje powołać i wspierać sadowników, którzy są w trudnej sytuacji dzisiaj.
20: Związek Sadowników szacuje, że w wielu gospodarstwach plony zostały zniszczone w 100%. Zagranica. Ponad tydzień od katastrofalnego trzęsienia ziemi w Wenezueli ratownicy wyciągnęli spod gruzów żywego mężczyznę. 40-latek pracował jako nocny dozorca. Podczas trzęsienia schronił się w swojej budce strażniczej. Choć budynek nad nim runął, budka wytrzymała i ochroniła mężczyznę. I na koniec o tym, dlaczego z wiekiem przybywa tłuszczu na brzuchu. Już wiadomo, jak wynika z badania opublikowanego w czasopiśmie Science, stoi za tym szczególny typ komórek macierzystych, który może napędzać tworzenie nowych komórek tłuszczowych, zwłaszcza w okolicy brzucha. Poszerzający się z wiekiem obwód w talii to nie tylko problem estetyczny, ale też zdrowotny, bo nadmiar tkanki tłuszczowej w tej okolicy wiąże się m.in. z cukrzycą typu drugiego i chorobami serca. Odkrycie może pomóc w opracowaniu nowych metod zapobiegania otyłości brzusznej i związanym z nią schorzeniom.

0: Pogoda.
1: Parasole przydadzą się dziś na północy i na południowym wschodzie. W pozostałych regionach niebo będzie się chmurzyć, ale padać nie powinno. No i mamy kolejny dzień odpoczynku od upałów. Dziś na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu, przez 22 na Śląsku i w Wielkopolsce, do 23 na Mazowszu i Lubelszczyźnie.

0: Lato w Radiu Pogoda.
1: Lato, lato, lato czeka.
2: 5,5 minuty po godzinie 8. Za chwileczkę będzie krzyżóweczka, więc państwo tutaj widzę, że dzwonią cały czas z rzutem na taśmę. No dobrze, dobrze. Asia Kruk, dzień dobry w pogodnym poranku Radia Pogoda w piątek 3 lipca. 184 dzień roku dzisiaj. Słońce wstało 20 po czwartej. Zajdzie o 21. A cały dzień potrwa 16 godzin i 39 minut. Będzie krótszy od najdłuższego w roku o 8 minut. Życzę państwu, żeby się państwu wszystko dzisiaj udawało, co tam państwo sobie zamierzą. A najważniejsze to się dobrze obudzić z najpiękniejszymi melodiami, bo to jakoś tak człowiek jaśniejszy, bardziej wyprostowany, uśmiechnięty i jakoś to będzie. Niebiesko-czarny i Ada Rusowicz.

0: Elvis Presley. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 11,5 po 8.
1: Pogodna krzyżówka Radia Pogoda.
0: Dzień dobry pani Cecylio.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Kłaniamy się nisko. Skąd pani do nas dzwoni?
2: Dzwonię z Poznania.
0: O, to chłodno dzisiaj tam w Poznaniu.
2: Bardzo chłodno, bardzo wyjątkowo, ale jest mi to bardzo na rękę, bo się źle czułam w te upały.
0: No.
2: Tak, bardzo, żeby mogła funkcjonować spokojniej.
0: A mogłaby pani tak zafunkcjonować przez chwilkę, żeby pani mówiła bliżej mikrofonu swojego?
2: No jestem, staram się.
0: No, ale myślę, to o wiele lepiej, tak, bo
2: no,
0: mi pani...
2: no, bo mam problem z zasięgiem, że jak pani mnie połączyła, to musiałam biegać po domu, żeby dobry zasięg złapać, ale będę się starała, żeby było dobrze.
0: Dobrze, czyli poranny trening mamy załatwiony, a teraz czas na prezenty. Ponieważ to jest krzyżówka Radia Pogoda i tutaj za to, że dzwonimy do państwa, już państwo dostają prezent, to proszę bardzo, dla pani bidon na wodę Radia Pogoda, pojemność 0,7, bardzo ładny.
2: Super, cieszę się bardzo.
0: Fajnie, taki prezent w sam raz.
2: Oby mnie stres nie zabił.
0: Proszę pani, na luziku. Najpierw informacja dla wszystkich tych słuchaczy, którzy rozwiązują sobie krzyżówkę z naszej strony www.radiopogoda.pl z tego diagramu. Dzisiaj będzie wiersz numer 10. To nie wiem, czy pani ma też taką krzyżówkę wydrukowaną przed sobą, to sobie pani wpisze hasło w wierszu numer 10, ale teraz, pani Cecylio, ważne informacje dla pani. Będzie to zagadka na 8 liter z kategorii radio i za chwileczkę podam tę zagadkę, a pani na odpowiedź będzie miała tylko 10 sekund. Okej?
2: Okay? Dobrze.
0: To jeszcze raz. Kategoria radio, zagadka, odpowiedź na 8 liter, a zagadka brzmi następująco. Atrybut prezentera radiowego.
2: Wspaniały humor.
0: Jedno słowo na 8 liter.
2: Aha, okej.
0: Właśnie nam się czas skończył, pani Cecylio, niestety. No dobrze, ale ja pani jeszcze nie powiem, co to było, bo jeszcze inni słuchacze w takim razie mają szansę. 22 444 40 04. Poprosimy o telefony i po prostu samą odpowiedź, to się odezwiemy do państwa i kto będzie pierwszy, to wygra książkę Joanny Podsadeckiej i Mężczyźni Osieckiej. Ta książka miała być dla pani Cecylii, no ale nie udało się odpowiedzieć w ciągu 10 sekund, więc będzie dla państwa.
1: Pogodna krzyżówka Radia Pogoda.

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr, swe życie z

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali.
1: Ojej.
0: Kupowali szafy, stoły, dom

0: No to jeszcze raz, proszę Państwa. Krzyżówka, pogodna, Radia Pogoda. Rozpoczęliśmy ten konkurs w wakacje, czyli od początku tego tygodnia. Chociaż niektórzy z Państwa jeszcze myślą, że jest szybka piątka. Nie, wróci może po wakacjach. Znaczy, no, prawie na pewno. Ale na razie mamy pogodną krzyżówkę i dzisiaj wpisujemy w wiersz numer 10, mówię to do wszystkich diagramowców, czyli tych wizualnych krzyżówkowiczów, hasło na 8 liter, kategoria radio, atrybut prezentera radiowego. Tak brzmi zagadka, a odpowiedź?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Czy rozwiązaniem krzyżówki jest dzisiaj mikrofon? Elżbieta, pozdrawiam, miłego dnia życzę.
0: Oczywiście, pani Elżbieto i wszyscy państwo, że mikrofon. Na 8 liter mikrofon. Także proszę sobie wpisać w wiersz numer 10 mikrofon. I proszę pamiętać, że pod koniec miesiąca będziemy rozwiązywać hasło miesiąca, które z zaznaczonych kratek pionowo się Państwu ułoży. Będzie to hasło kilkuwyrazowe. Trzeba będzie sobie tam te literki podzielić odpowiednio. I za przysłanie do nas tego hasła na poranek poranek@radiopogoda.pl można będzie wygrać całą górę takich różnych fajnych prezentów z znaczkiem Radia Pogoda. I dumnie je nosić przy sobie, albo tam prezentować znajomych się będzie można pochwalić. Bo dlaczego nie?
2: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak.
1: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! Od piątku 3 do soboty 4 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 349 zł i zgarnij voucher 35! Tak, 35 zł! Wykorzystasz go od 6 do 8 lipca przy kolejnych zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
7: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
8: Citroen.
9: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
10: Została ostatnia reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Reklama.
11: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas when suddenly I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: Basia, zapamiętają sobie Państwo to imię, bo za chwilę do niego wrócimy w pogodnym poranku Radia Pogoda, ale nie teraz. Teraz wakacje, znów będą wakacje. Czy wiedzą Państwo, że istnieje coś takiego jak higiena wakacji i wypoczywania i urlopowania się? Będziemy o tym mówić w Radiu Pogoda w poniedziałek. Tak na dobry początek tygodnia. Natomiast dzisiaj Państwa pytam, jak pierwszy tydzień wakacji, jak ten piątek, może czy to jest ostatni dzień Państwa pracy i właśnie Państwo wyjeżdżają, czy są Państwo na wakacjach, czy może już chlip, chlip, wracają z urlopu. Jak to jest u Państwa? Dzień dobry.
1: Halo, halo, dzień dobry, moje ukochane Radio Pogoda.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Pani Asieńko.
0: Witam.
1: Właśnie moje wakacje się zaczęły i za chwilę już ryśnie tydzień.
0: Aha.
1: Jestem w Krynicy, oczywiście mojej ukochanej Krynicy Górskiej. Jest piękna pogoda, chmury gdzieś chowają się za horyzont. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie pięknie, bo tutaj jest gdzie spacerować. Jak zwykle jestem bardzo zadowolona z pobytu. Pozdrawiam wszystkich urlopowiczów, tych co planują, tych co są, tych co dopiero będą. Życzę udanego pobytu i wspaniałej pogody.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy. No właśnie, Państwo planują, wyjeżdżają, wrócili, są w trakcie i słuchają sobie Radia Pogoda na wakacjach. Wszędzie nas można zabrać, najpiękniejsze melodie w aplikacji do słuchania Radia Pogoda. Czynna tam, gdzie jest internet, czyli na całym świecie.

Żegnajcie burze i z serc uniesienia, czas wszystko odmienia. Kochanko, ma, żegnam cię wspomnienia.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 22 minuty będzie godzina 9. Fundusz Wczasów Pogodowych, proszę Państwa. W każdy piątek zdobywają Państwo 2000 zł na wymarzone wakacje, a przez cały tydzień mnóstwo fajnych gadżetów Radia Pogoda. Pani Barbara, mówiłam przed chwilą, żeby zapamiętać to imię, pani Barbara była z nami od poniedziałku, ale wczoraj trafiła na Michała Hochmana i niestety odpadła z zabawy, a to było tak.
1: No to w taki sposób dowiedzieliśmy się, że to pani Dorota będzie jedną z jutrzejszych finalistek zabawy Fundusz Wczasów Pogodowych. Gratuluję pani wiedzy przede wszystkim, pani Dorota.
2: Bardzo dziękuję, ale to był naprawdę ciężki przeciwnik z pani Barbary.
1: Pani Barbaro, dostaje pani od Radia Pogoda upominki w podziękowaniu za taki udział. Jak pani wrażenia z udziału w tej zabawie?
2: No bardzo fajne, bardzo cieszę się, że się zgłosiłam, także zawsze taka jest przygoda.
0: No właśnie, przygoda i dobra zabawa. No ale dzisiaj pani Dorota z kim? Może z panią, a może z panem. Proszę się zgłaszać na www.radiopogoda.pl, jeżeli chcą Państwo wziąć udział w zabawie Fundusz Wczasów Pogodowych i jeszcze dzisiaj zagrać o 2000 zł na wymarzony wypoczynek.
3: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: O poranku krzyżówka. W południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone wczasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
4: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na

0: złotych rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Została ostatnia reklama.
6: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
7: I dokąd wtedy jedziemy?
6: No nie wiem.
7: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
6: A, dobry komana.
7: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Reklama.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, wakacje i propozycje wakacyjne niezwykle atrakcyjne, ale mi się zrymowało. Chociaż bardziej atrakcyjna by była ta propozycja tydzień temu, kiedy było naprawdę gorąco, no i miało się ku jeszcze większemu upałowi. Ale myślę, że dzisiaj też. Chcieliby Państwo obejrzeć fajny film 125 metrów pod ziemią? Ja nie, bo mam klaustrofobię, ale Państwo być może dostaliśmy zaproszenie, więc podajemy dalej. Otóż w kopalni soli Wieliczka w komorze Lilgurna dziś wieczorem odbędzie się seans filmu King Size.
1: Ja wiem, polokoptowcy nas nie kochają, ale my ich tak długo będziemy kochać, aż oni nas wreszcie pokochają.
0: To był oczywiście Jerzy Sztur. No i ten pokaz, ten seans odbędzie się w ramach festiwalu Szturalia. No, swoją drogą ładna nazwa. Gdyby Państwo byli w okolicach, to zbiórka przy szybie Daniłowicza w kopalni soli Wieliczka i zjazd do kopalni o godzinie 18.15. Później tam zwiedzanie. O 20.00 odbędzie się taka rozmowa, w której wezmą udział reżyser King Size'u Juliusz Machulski, będzie Katarzyna Figura, a także pani Barbara Sztur. O 15 minut przed 21.00 dopiero pokaz tego filmu. No i koniec, to już późnym wieczorem wyjazd na powierzchnię. Niesamowite wrażenia, no i właśnie ten chłodek, którego ostatnio wszystkim nam chyba brakowało, bo w takiej kopalni na 125 metrach jest koło 17 i 18 stopni. Czyli tak jak teraz na powierzchni, no ale sami Państwo wiedzą. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, zapraszamy i wracamy do najpiękniejszych melodii. A tu, no właśnie, po siódmej mówiłam, że dzisiaj rocznica urodzin Józefa Ledeckiego, 1933 rok i graliśmy fragment Pod papugami, ale Państwo tak prosili, żeby w całości. No dobrze, proszę bardzo. Józef Ledecki i Czerwono-Czarni i ich wersja Pod papugami. Pierwsza wersja.

Trochę się tutaj śmiejemy w studiu Radia Pogoda, że piosenkę wykonywane takim głosem należałoby słuchać leżąc na podłodze. Po prostu. Józef Ledecki, Czerwono-Czarni. Niesamowity głos i świetne wykonanie pod papugami. Zawsze to coś innego. Proszę Państwa, znają Państwo natomiast tę piosenkę?

0: W niektórych regionach kraju już można sobie śpiewać tę piosenkę, przechadzając się przez las i szukając jagód, bo już podobno są. Mało tego, nie tylko jagody, ale i jagodzianki nasze polskie na zachodzie Europy. No tak, zachodnia Europa odkryła, że w Polsce jest taka pyszność właśnie jak jagodzianka i więcej o tym będziemy mówić po godzinie 9 w pogodnym poranku Radia Pogoda. Natomiast już za chwileczkę, bo która to tam? Za 4 minuty 9. Za chwileczkę będą wiadomości, a tam informacje dla wszystkich tych, którzy nad Bałtyk się wybierają. W niektórych miejscach nad Bałtykiem jest zakaz wchodzenia do wody. Dlaczego i gdzie dokładnie się Państwo dowiedzą.
1: Radio Pogoda.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A różne rodzaje lodów Big Milk, opakowanie 900 ml. Cena sprzed obniżki 16,49. Teraz jedynie 9,77.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Marian?
7: Hmm?
6: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
7: Oj, lubię, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
6: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
7: O, i to lubię najbardziej.
8: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do -70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
9: Została ostatnia reklama.
10: Magda, wszystko w porządku?
11: Przepraszam, migrena.
12: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
11: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
13: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
14: Reklama.
15: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, o jagodziankach i nie tylko, bo o wakacjach dużo też będzie po godzinie 9 w pogodnym poranku Radia Pogoda. A teraz najważniejsze wiadomości.
16: Pożar na statku w gdańskim porcie, trwa akcja gaśnicza. Rzeczników praw ucznia w szkołach nie będzie, jest weto. Kilkanaście kąpielisk nad Bałtykiem z zakazem wchodzenia do wody.
17: Radio Pogoda. Wiadomości o 9.
16: Miriam Lipińska. Pożar ładowni statku ze złomem zacumowanego w porcie w Gdańsku. Nikt nie ucierpiał, nie było konieczności ewakuacji załogi. Na miejscu są strażacy i dwa statki gaśnicze. Pożar spowodował duże zadymienie, nie jest jeszcze opanowany. Prezydent zawetował kolejną ustawę. Karol Nawrocki powiedział nie zmianie prawa oświatowego, która między innymi miała powołać rzeczników praw ucznia. Prezydent, uzasadniając swoją decyzję, twierdzi, że nowelizacja nie chroni praw uczniów, tylko zwiększa biurokrację i zmierza do ideologizacji szkoły. Prezydenckie weto to wyraz braku szacunku dla uczniów, mówi Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej.
18: To jest decyzja, która jest wymierzona w wielu młodych ludzi i ich bezpieczeństwo i codzienne życie.
16: Z decyzją prezydenta zgadza się Związek Nauczycielstwa Polskiego, ale jego prezes Sławomir Broniarz ma za złe prezydentowi brak zaproszenia na konsultacje.
19: Powoływanie rzecznika praw ucznia naszym zdaniem jest po prostu nieporozumieniem. Natomiast na pewno pan prezydent Karol Nawrocki nigdy ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego nie próbował nawiązać kontaktu.
16: Zawetowana ustawa trafi teraz z powrotem do Sejmu. Do odrzucenia prezydenckiego weta w Sejmie wymagana jest kwalifikowana większość głosów, której koalicja rządząca nie ma. Upały na razie odpuściły, ale w połowie lipca mają wrócić. Tymczasem dopiero w przyszłym roku mogą zacząć obowiązywać od dawna zapowiadane przepisy o maksymalnej temperaturze w miejscu pracy. Projekt zakłada, że pracodawca będzie musiał wstrzymać pracę na zewnątrz przy 32 stopniach, a w biurze, jeśli temperatura w pomieszczeniu przekroczy 35 stopni. Na razie trwają ustalenia polityczne.
20: Jeżeli pojawiają się pytania, czy to ze strony innych resortów, czy to pana premiera, to ja na nie odpowiadam i będę odpowiadała, jeżeli jest to konieczne. Natomiast tak, to jest pilna sprawa. Klimat się zmienił i nic nie wskazuje na to, żeby od przyszłego roku miało być jakoś inaczej.
16: Mówi ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. 11 kąpielisk w Trójmieście z czerwonymi flagami i zakazem wchodzenia do wody. Powodem jest zakwit sinic. Kąpiel w wodzie z sinicami może skutkować podrażnieniem skóry, wysypką i zaczerwienieniem spojówek. I na koniec zmieniamy temat. XVI-wieczny pierścień króla Zygmunta I Starego, zrabowany przez Niemców na początku II wojny światowej, wrócił do Polski. Został zwrócony w ramach obchodzonej właśnie 35. rocznicy podpisania z Niemcami traktatu o dobrym sąsiedztwie. Historię zabytkowego pierścienia przybliża Elżbieta Musialik z Krakowskiego Muzeum Książąt Czartoryskich.
14: W korespondencji królowej Bony do córki Izabeli Jagiellonki pojawia się informacja, że w trakcie przygotowywania ciała królewskiego do pochówku nałożony został na jego palec złoty pierścień. Próba złota najwyższa, dwukaratowy diament, wskazują, że jest to niewątpliwie własność królewska. Jest on po prostu niezwykle cenny.
16: Pierścień króla Zygmunta I Starego można już oglądać w Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie.
17: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
21: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Hiszpania, Portugalia i Szwajcaria to kolejne zespoły, które awansowały do 1/8 finału mundialu. Najwięcej działo się w meczu Portugalii z Chorwacją. Rozstrzygnął go Gonzalo Ramos w 94. minucie, strzelając na 2-1. Hiszpania gładko pokonała Austrię 3-0, a Szwajcaria wygrała z Algierią 2-0. Dziś ostatnie mecze 1/16 finału. Australia zagra z Egiptem, Argentyna z Republiką Zielonego Przylądka, a Kolumbia z Ganą. Rekordowy transfer w Premier League grający na mundialu w reprezentacji trzech lwów. Elliot Anderson został najdroższym Anglikiem w historii ligi. Manchester City zapłacił za pomocnika Nottingham Forest około 150 milionów euro.
17: Pogoda.
16: Na niebie sporo chmur, ale będą też przejaśnienia. Parasole przydadzą się na północy i na południowym wschodzie, a na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu, przez 22 na Śląsku i w Wielkopolsce, do 23 na Mazowszu i Lubelszczyźnie.
17: Lato w Radiu Pogoda.
22: Lato, lato, lato czeka.
15: 9:04. Dzień dobry, Asia Kruk. To jest pogodny poranek w Radiu Pogoda. Wiedzą Państwo co? Przed chwilą zobaczyłam na Facebooku, że moja koleżanka Litka zabrała się za robienie ogórków do słoików. Naprawdę? To już jest czas przetworów? Jak Państwo sądzą? Bo dzisiaj jest piątek, 3 lipca dopiero. 184 dzień roku, do końca roku 181 dni, do końca lata 81. Słońce wstało o 4:20, zajdzie o 21:00. Imieniny świętują dzisiaj Anatol, Jacek, Józef, Leon, Mirosław i Tomasz. Życzymy wszystkiego najlepszego. Dodatkowo dzień cioci i wujka. Także wszystkiego najlepszego. A u nas Ewa Śnieżanka, wiemy, że Państwo kochają tę artystkę.

Bogdan Krzyżewski w pogodnym poranku Radia Pogoda. 11 minut po godzinie 9. Proszę Państwa, Brytyjczycy odkrywają właśnie jagodzianki. Na razie na papierze i internecie, bo znaleźliśmy na portalu BBC, więc bardzo ważnym, wielki artykuł na temat jagodzianek, który zaczyna się tak. Każdego lata Polacy czekają na sezon jagodowy, aby zjeść jagodzianki, tradycyjne bułeczki z nadzieniem jagodowym. No i tam dalej dziennikarka pisze, że próbowała i że to pyszne. No my oczywiście doskonale wiemy, że to bardzo pyszne, więc ja myślę, że portal i gazeta, że portal BBC jest tak bardzo poczytny, jeszcze jak o tym powiedzą w telewizji BBC, to już zupełnie należy się spodziewać najazdu Brytyjczyków na polskie cukiernie, tym bardziej, że sezon jagodzianek właśnie się zaczyna, no i trochę potrwa, a wiedzą Państwo, co jest najlepsze, że w tym artykule także znajdziemy instrukcję obsługi, jak wymawiać słowo jagodzianki. Poproszę jagodziankę, powiedzieć tak po polsku dla Brytyjczyka i w ogóle każdego innego cudzoziemca, podejrzewam, że jest bardzo trudne. Ja bym dodała jeszcze i chyba napiszemy w tej sprawie zresztą do BBC, że sama jagodzianka nie wystarczy. No bo proszę sobie wyobrazić i teraz potrenować. Jeżeli Państwo mają jakiegoś cudzoziemca pod bokiem, to proszę zrobić radio głośniej, bo pełne wyrażenie tego, jak już Brytyjczyk czy inny cudzoziemiec stanie w polskiej cukierni i będzie chciał jagodziankę, brzmi: poproszę jagodziankę z kruszonką. Trudne? No pewnie, że tak, ale warto. Smacznego.

0: 17 minut po godzinie 9, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Już chciałam Państwu powiedzieć, że jeżeli chcą się Państwo pośmiać, usłyszeć wiele zabawnych rzeczy, anegdot, to proszę sobie włączyć radio od 10 do 14 jutro. Propozycja taka wakacyjna. Piotr Sworakowski rozmawia z Tadeuszem Osipowiczem, który był jednym z twórców kabaretu Tej, o legendzie właśnie tego kabaretu, ale się okazuje, że codzienne życie w każdej minucie przynosi nam prawdziwy kabaret. Dzięki Państwu, słuchaczom Radia Pogoda. Przed chwilą była mowa o tym, że cudzoziemcy zachwycają się i tak będzie coraz bardziej naszymi jagodziankami, więc zaproponowałam, żeby nauczyć cudzoziemców wymawiać w polskiej cukierni poproszę jagodziankę z kruszonką. Mało? Kto da więcej?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Pani Asiu, ja proponuję poproszę drożdżową jagodziankę z kruszonką. Dziękuję i pozdrawiam.
0: Pozdrawiam serdecznie. No nie wiem, Brytyjczyk to może, ale na przykład dla Francuza to nie do wypowiedzenia. Wiem, bo próbowałam kiedyś Francuza nauczyć takiego wyrażenia polskiego 666. Nie da rady.
2: Autopromocja.
3: Legendarny kabaret Tej od lat rozpala wyobraźnię miłośników dobrego humoru, kryjąc w sobie niezliczone, pełne uroku i zaskakujących zwrotów akcji i historię. Często nieznanych szerszej publiczności, a przekazywanych jedynie w kameralnych rozmowach, poznamy z pierwszej ręki dzięki Tadeuszowi Osipowiczowi, który potrafi przywołać atmosferę dawnych lat z niezwykłą swadą i autentycznością.
4: Alfabet kabaretu Tej w Radiu Pogoda. Słuchaj już jutro od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
6: Co kryje się w Mysiadle? Wielkie rabaty, wielkie nagrody, wielki komfort. Coś, na co warto czekać. Przekonaj się już 16 lipca. Komfort. Najlepsze łazienki, podłogi, drzwi, kuchnie, Mysiadło, ulica Geodetów 28A.
7: Dziś w Wyborczej poradnik. Pies, kot, żmija. Ugryzienie lub zadrapanie na wakacjach? Sprawdź, gdzie szukać pomocy i kiedy potrzebna jest szczepionka lub surowica. Czytaj dziś w Wyborczej.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: O, cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Została ostatnia reklama.
14: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
15: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
14: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
15: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
14: Czyli?
15: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
2: Reklama.

0: Pierwszy piątek wakacji 2026 roku. Pytam Państwa, czy Państwo już byli, czy wyjeżdżają, a może dzisiaj coś się wydarzy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłania się Marek z Poznania. Ja dzisiaj jestem ostatni dzień pracy. Po południu już z żoną wyjeżdżamy. O. Jadę jak przez ostatnie kilkanaście lat na Jezioro Lutowskie. Będziemy tam do 2 sierpnia, także wracam 3 sierpnia do pracy. Cały miesiąc nad jeziorkiem.
0: Ja nie mogę.
1: Rybka, po prostu rewelka. Pozdrawiam wszystkim, życzę wszystkim udanego urlopu, którzy są, którzy będą. Do wszystkiego dobrego. Kłaniam się pięknie.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy i też się kłaniamy. 4 tygodnie urlopu. Jak będę duża, to też sobie taki zrobię. Ale jeszcze nie teraz, nie ma szans. Cudownego wypoczynku oczywiście życzymy. Się pan zatęskni z Radiem Pogoda, to sobie pan wróci i posłucha. A może i z aplikacji sobie pan posłucha od czasu do czasu. Czy państwo, zapraszamy serdecznie. Aplikacja do słuchania Radia Pogoda do ściągnięcia z naszej strony internetowej. Tam są też wszelkie informacje. No i do wykorzystania wszędzie, gdzie jest internet. Nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Pięknie. A na wakacjach co? Nie liczę godzin i lat.

0: pogodny poranek w Radiu Pogoda. Nie wiedziałam, że ten temat tak wybuchnie. Jejku, już tłumaczę, o co chodzi. Teraz za 24 minuty 10. Jakiś czas temu zacytowaliśmy artykuł z portalu BBC, więc naprawdę takiego bardzo znanego, że Brytyjczycy zakochali się w jagodziankach i w związku z tym powstała instrukcja obsługi, jak po polsku wymówić słowo jagodzianka. Dodaliśmy do tego jeszcze kruszonkę. Państwo coś tam jeszcze od siebie. Jagodziankę drożdżową, tak? Z kruszonką. No i tak nam państwo opowiadają historię, jak to cudzoziemcy zamawiają różne rzeczy w Polsce. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani Asieńko, Elżbieta z Wrocławia. Ja muszę pani powiedzieć, że ja w zeszłym roku nad morzem byłam świadkiem, jak Irlandczyk zamawiał jagodziankę z kruszonką. On zamawiał tak: poproszę dziadziankę z ciucionką. Mm-hmm. Najzabawniejsze to było to, że ta ekspedientka od razu wiedziała, co on chce. No to wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego dobrego. Wszystkich. Bardzo dziękuję za ten telefon. No najważniejsze oczywiście chodzi o to, żeby się dogadać. Nieważne w jakim języku. Chociaż z drugiej strony ja uważam, że to jest urocze i wiem, że cudzoziemcy też bardzo lubią, kiedy my, Polacy, uczymy się kilku zwrotów w obcym języku w kraju, do którego wyjeżdżamy. Jakieś tam kalimera, eucharisto, jamas, czy w innych językach. I bardzo to sobie cenią. I to nie jest tak, że my się śmiejemy z cudzoziemców, którzy mówią po polsku. My, Polacy, ja uważam, że też uważamy, że to urocze, że ktoś próbuje nauczyć się kilku słów w tym arcy trudnym języku. Swoją drogą przypomina mi się taka sytuacja. Naprawdę dawno temu byłam w Hiszpanii. Robiłam sobie trening biegowy i po tym treningu zachciało mi się coli, więc weszłam do sklepu i poprosiłam o colę zero. Bardzo śmiali się autochtoni, aż z zaplecza wyszli i wszyscy klienci, i ten ekspedient mówi do mnie tak, patrząc na mnie i bardzo mocno otwierając usta: cola zero. No zero, cola zero. Do dzisiaj nie wiem, co to znaczy zero po hiszpańsku, ale rozumiem, że to znaczy coś zupełnie innego niż zero i nie jest to jakieś najładniejsze słowo. Chociaż nie mam pojęcia.

0: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
1: To przy okazji zjesz z nami.
0: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
1: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
0: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
1: Ach, to tylko przy okazji.
0: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
3: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No, sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
9: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
10: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
11: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
12: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
13: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.

Ach, to największe dno rozpaczy, jak ciężko mnie doświadczył los. Sam nie rozumiem, co to znaczy, czyżbym pokręcił coś. A w domu kartka, co się stało?

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zbigniew Kurtycz, przed momentem jadę do ciebie tramwajem. Piotr Swarakowski w studiu.
1: Dzień dobry.
0: Piotrze, a czy ty mi tej piosenki nie śpiewałeś ostatnio, tylko zamiast tramwaju był pociąg?
1: Rzeczywiście, rzeczywiście. Także sami lubię tararać.
0: No
1: tak,
0: właśnie,
1: tak.
0: Sami państwo słyszą, nie tylko państwa urzekają te najpiękniejsze melodie. Nas też.
1: Ba.
0: Piotr Swarakowski po 10:00.
1: No dzisiaj, tuż po południu, wielki finał. Pierwszy z 9. Stawką będą 2000 zł do wygrania. W naszym funduszu w czasów pogodowych.
0: Wymarzony wypoczynek. Sami państwo sobie wybiorą, jakie to będą w czasy. Mogą być oczywiście pod gruszą za 2000. To będą od początku do końca takie w czasy. Zapraszamy, proszę z nami zostać. I dzisiaj, i przez cały weekend. My słyszymy się w poniedziałek. W pogodnym poranku Radia Pogoda. Asia Kruk, dziękuję państwu.
2: Bo we mnie jest seks, gorący jak samą, bo we mnie jest seks, tuż oprzeć się mamą. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen.

zagłusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.

Jak wypnę odrobineczkę biodro, już rzężą żądzę u stóp. Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć ją ma wód. On mi biodro opływa, wypełnia mi biust, żar soczy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten.

0: jest, nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks, i duszę i seks.
1: Letnie leniuchowanie z Radiem Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Proszę Państwa, proszę się nie rozchodzić.
2: Obywatele i obywatelki. Fundusz Czasów Pogodowych powrócił.
3: Trwa 10. edycja kultowej zabawy Radia Pogoda. Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
4: Przepraszam pana bardzo, czy pan jest zadowolony?
5: Tak, szczerze panu redaktorowi powiem, no jestem bardzo zadowolony.
3: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze, i ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie, a co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
10: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No sam zobacz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
12: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
13: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
12: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Została ostatnia reklama.
15: Au! Znów ten ból.
16: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
17: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.
18: Czarna Alibaba pojawi się zaraz w przebojowej opowieści Heleny Majdaniec, a potem posłuchamy piosenki Anny Jantar Za każdy uśmiech twój. Teraz proszę posłuchać wiadomości Radia Pogoda, bo właśnie mija 10.
19: Centralna Komisja Egzaminacyjna pokazała wyniki egzaminu ósmoklasisty. PiS idzie do warszawskich szpitali z kontrolami. Rolnicy narzekają na pogodę, uprawy niszczą burzę i upał.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 10.
19: Miriam Lipińska. Są już wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Jak podała Centralna Komisja Egzaminacyjna, średnio za rozwiązanie zadań z języka polskiego uczniowie zdobyli 65% punktów, a z matematyki 55% punktów. Ósmoklasiści musieli przystąpić do 3 egzaminów pisemnych z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Podobnie jak w poprzednich latach, najczęściej był to język angielski. Prawo i Sprawiedliwość rusza z kontrolami do wszystkich warszawskich szpitali. Radni chcą sprawdzić, na jakich zasadach byli tam zatrudniani ludzie związani z władzami stolicy. Samorządowcy chcą także sprawdzić, ile i jakie skargi wpłynęły na działalność szpitalnych oddziałów ratunkowych. A w sprawie sytuacji w szpitalach domagamy się kolejnej nadzwyczajnej sesji Rady Warszawy, mówi Sebastian Kaleta, europoseł PiS i szef warszawskich struktur ugrupowania.
20: Zamiatają sprawę pod dywan. W związku z tym nie istnieje konieczność zwołania kolejnej nadzwyczajnej sesji. My w tej sprawie jako miejska opozycja nie odpuszczamy. Nie pozwolimy uciec Trzaskowskiemu, Kierwińskiemu, pani Kaznowskiej od odpowiedzi na trudne pytania.
19: I jeszcze w lipcu mają być znane wyniki audytu zleconego przez miasto, a także raport Najwyższej Izby Kontroli, który dotyczy Szpitala Południowego. Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić nowe kryteria kwalifikowania na rehabilitację na wzór międzynarodowych zasad. Resort opublikował właśnie projekt rozporządzenia. Kluczowa ma być ocena samodzielności pacjenta. W tym celu wdrożona zostanie międzynarodowa klasyfikacja funkcjonowania niepełnosprawności i zdrowia oraz precyzyjne skale medyczne, którymi będą posługiwać się lekarze i fizjoterapeuci. fizjoterapeuci. Straty w uprawach będą ogromne, mówią rolnicy z Lubelszczyzny po ostatnich gwałtownych burzach. Grad zniszczył zboża, ziemniaki, cebulę, ale też owoce.
1: Mali, nie ma porzeczki, wszystko, to jakby kombaj poszedł. Nie ma nic, żeby pani chciała zobaczyć jedną porzeczkę. Nie ma. Wszystko otłuczone.
19: Związek Sadowników szacuje, że w wielu gospodarstwach plony zostały zniszczone w 100%. Swoje w całym kraju dołożyły też upały, które dosłownie i w przenośni ugotowały na krzakach porzeczki czy agrest. Właśnie ruszył sezon na wakacyjny zarobek. Z wyliczeń ekspertów wynika, że znalezienie pracy zajmuje młodym ludziom średnio 4 miesiące. Problem w tym, że chętnych jest więcej niż wolnych miejsc, mówi specjalistka do spraw HR Anna Kusa.
21: Z jednej strony mamy najwyższe stawki w historii, jeśli chodzi o propozycje dla młodych ludzi, natomiast z drugiej strony tej pracy jest mniej. Też jest ogromna konkurencja. Mamy teraz tak zwany kryzys juniorów, czyli jest o wiele mniej ogłoszeń na stanowiska juniorskie.
19: Nad morzem i na Mazurach w gastronomii w tym sezonie można zarobić 35-45 zł za godzinę, a do tego są napiwki. Zdecydowana większość Polaków chce kupować żywność bezpośrednio od rolnika. Tak twierdzi 72% pytanych w badaniu na zlecenie Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt. 78% zadeklarowało, że jest gotowych dopłacić za produkty wyższej jakości, bo coraz większe znaczenie ma dla nas właśnie jakość, a także skład, smak, świeżość i lokalne pochodzenie żywności.
14: Pogoda.
19: Dziś nadal odpoczywamy od upałów na termometrach od 19 stopni na Pomorzu, przez 22 na Śląsku i w Wielkopolsce, do 23 na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Na północy i na południowym wschodzie może przelotnie popadać deszcz. W pozostałych regionach niebo się chmurzy, ale będą też chwile ze słońcem.
14: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
22: Lato, lato, lato czeka.
23: Piątkowe przedpołudnie rozpoczęło się przed chwilką. Czas zacząć je wypełniać najpiękniejszymi melodiami na lato. Rozpoczniemy od Czarnego Alibaby Heleny Majdaniec. A jak niedawno mówiła jedna ze słuchaczek Radia Pogoda.
24: Dzięki Alibabie okazuje się, że motyle są nie tylko fruwające, ale też i tańczące. To jakaś nowość. Czy nie?
23: No ja wiem, fruwające i tańczące. W takim razie, parafrazując czołówkę pewnego programu telewizyjnego sprzed lat, te co tańczą i fruwają na nasz program zapraszają. Pamiętają Państwo, z jakiego programu pochodzi ta piosenka? Na pewno, może nawet znają Państwo jej słowa. Dzień dobry.
14: Zaprasza Piotr Sforak.

0: Uśmiechnął się Andrzej Zaucha. Trwa 10., czyli jubileuszowa edycja naszej wakacyjnej zabawy Fundusz Wczasów Pogodowych. Główną nagrodą są 2000 zł na Państwa wymarzone wakacje, ich część albo sprzęt, który się Państwu przyda podczas urlopu. To już decyzja zdobywców tej nagrody. Pierwszego laureata bądź pierwszą laureatkę naszej zabawy poznamy mniej więcej pół godziny po południu. I proszę pamiętać, że to będzie pierwszy z 9 finałów tej edycji. Kolejne na antenie Radia Pogoda pojawią się w następne wakacyjne piątki. Ciągle mogą Państwo dołączyć do naszej zabawy, zapisując się do Funduszu Wczasów Pogodowych na stronie radiopogoda.pl w dowolnie wybranej chwili. Jeżeli nie są Państwo obyci z internetem, na pewno jest ktoś w Państwa otoczeniu, kto pomoże to zrobić, a potem już wystarczy mieć telefon przy sobie, żeby móc odebrać połączenie ode mnie. Dzisiaj pierwszy z finałów, potem w poniedziałek wrócimy do rozgrywek, które wyłonią jednego z następnych finalistów, drugiego wyłoni los. Dzisiaj zresztą też tak będzie. Wczoraj Michał Hochman i Olgierd Buczek sprawili, że do finału weszła pani Dorota, więc usłyszymy ją dzisiaj na pewno.
1: Tak jest, będę na miejscu czekać.
0: No właśnie, tak pani Dorota wczoraj zapowiedziała swoją obecność. Dzisiaj sprawdzimy, jak poradzi sobie w pojedynku z kimś, kogo dopiero dzisiaj usłyszymy na antenie w tej zabawie. Na co je wyda osoba, która zwycięży w dzisiejszym pojedynku? Na to, na co tylko będzie mieć ochotę. Państwo też tak mogą, tylko trzeba zapisać się do Funduszu Wczasów Pogodowych na stronie radiopogoda.pl, potem prawidłowo rozwiązać kilka zagadek muzycznych zadanych przez prowadzącego.

0: The Shirelles w Radiu Pogoda. Za moment posłuchamy najpiękniejszych melodii na lato Ireny Jarockiej i Urszuli Sipińskiej, a potem będę chciał Państwa zaprosić do Sopotu. A potem może się dadzą Państwo zaprosić do Sopotu?
1: Reklama.
2: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
3: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
4: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
5: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
6: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
5: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No, sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
11: Została ostatnia reklama.
12: Pot leje się z Ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
1: Reklama.

Urszula Sipińska śpiewała, że chce wyjechać na wieś, natomiast ja chcę Państwa zaprosić do jednego z miast nad Zatoką Gdańską, Sopotu. To tam mieści się Teatr Atelier imienia Agnieszki Osieckiej, który zaprasza wszystkich słuchaczy Radia Pogoda na teatralne lato, w ramach którego od wczoraj aż do niedzieli włącznie można oglądać spektakl Zbrodnia i Kara na podstawie Dostojewskiego. Poniedziałek będzie dniem przerwy, a od wtorku koncerty, a może nawet recitale. Najpierw we wtorek piosenki Marleny Dietrich i Agnieszki Osieckiej zaśpiewa Joanna Stanecka, a w środę i czwartek na scenie Teatru Atelier imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi Hanna Banaszak. Teatr Atelier nie darmo nosi imię Agnieszki Osieckiej, bo wydarzenia z nią związane będą, że się tak niezgrabnie troszkę wyrażę, osią wydarzeń teatralnego lata w Sopocie. Wśród nich festiwal Pamiętajmy o Osieckiej, czyli konkurs wokalny dla młodych wykonawców, i finał tego konkursu odbędzie się właśnie w Teatrze Atelier imienia patronki i festiwalu i Sopockiego Teatru, do którego zaprasza Państwa także Radio Pogoda. To tylko niewielka część wydarzeń teatralnego lata. Dokładniejsze informacje o tym wydarzeniu, albo raczej o tych wydarzeniach, umieściliśmy na stronie radiopogoda.pl. Znajdą je Państwo w zakładce Polecamy.

0: To są 4 minuty muzyki, która powstawała nieprzerwanie przez 24 godziny. Tyle trwała sesja nagraniowa zarządzona przez Chucka Mangione, kiedy nagrywał muzykę do filmu Dzieci Sancheza. 4 minuty, niby niewiele, ale z tej 24-godzinnej sesji powstał też dwupłytowy album, którego bardzo dobrze się słucha. Jeżeli lubią Państwo tego rodzaju muzykę, oczywiście, pełną zmiennych nastrojów, temp i melodii. Ja słuchałem nieraz i za każdym razem muzyka coraz bardziej mi się podobała, także polecam. Najpiękniejsze melodie wracają do Radia Pogoda. Za chwileczkę usłyszymy Krystynę Giżowską z Bogusławem Mecem, a potem Jadwigę Prolińską.
1: Autopromocja.
2: Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
3: W 1976 roku ukazał się album Rysunek na szkle Krzysztofa Krawczyka, a na nim zachwycające Byle było tak, czy Parostatek. Łącznie 10 świetnych utworów. Usłyszycie je wszystkie.
2: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już jutro od 10.
3: Asia Kruk, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 8 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Już jadą z pięknego Podlasia smaki, tradycje i kultura. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wraz z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi zapraszają na wydarzenie Podlaskie Naturalnie Najlepsze. Pokazy kulinarne, degustacje regionalnych potraw, sprzedaż specjałów od podlaskich producentów i występy zespołu pieśni i tańca Podlaskie Kukułki. Podlaskie Naturalnie Najlepsze już 5 lipca w Warszawie na krakowskim przedmieściu pod arkadami Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.
10: Co kryje się w Mysiadle? Wielkie rabaty, wielkie nagrody, wielki komfort. Coś, na co warto czekać. Przekonaj się już 16 lipca. Komfort, najlepsze łazienki, podłogi, drzwi, kuchnie, Mysiadło, ulica Geodetów 28A.
11: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow!
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie.

0: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Magda, wszystko w porządku?
4: Przepraszam, migrena.
5: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
4: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
6: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.

0: Marek,
1: Alek,
2: Piotrek.
0: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Pogroda.
3: Homo homini.

0: Kasiu, nie zostawi mnie tu. Kasiu, nie zostawi mnie.
1: Tatusiu, bo co zawsze wędrowali szewcy przez zielony las. Nie mieli pieniędzy.
0: Pieniążków.
1: A co oni z tymi pieniążkami, tatusiu, zrobili?
0: Nie zostawi mnie tu.

0: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
1: Mm-hmm.
0: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
2: Oh.
0: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
2: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
0: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
3: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
7: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
6: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
7: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
8: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
9: Została ostatnia reklama.
10: Wakacje w dobrej formie? Mamy Zink. Ruszaj do Zico Aptek. Po znakomite musujące elektrolity bez dodatku cukru, bogate w magnez i witaminy B6 oraz B12. Teraz Zink kupisz aż z 30% rabatem za jedyne 8,99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 12,99 zł. Produkt dostępny tylko w Zico Apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka ZOO.
11: Reklama. Dyskotekowo się zrobi za chwilę dzięki przebojowej piosence zespołu Gibson Brothers Cuba. Potem zmienimy rytm piosenki na czacze, żeby posłuchać, jak serduszko puka w przeboju Marii Koterskiej. Wszystko razem wydarzy się zaraz po wiadomościach Radia Pogoda.
12: Rewolucja w szkołach i przedszkolach coraz bliżej. Dziś spotkanie szefów polskiej i ukraińskiej dyplomacji ma zażegnać kryzys. Ostrzeżenie przed sztormem na Bałtyku.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 11:00.
12: Miriam Lipińska. Sejm ponad podziałami uchwalił ustawę o zakazie korzystania z komórek w podstawówkach i przedszkolach. Ma wejść w życie już od 1 września. To jest wygodne i potrzebne narzędzie dla nauczycieli, mówi minister edukacji Barbara Nowacka.
14: Ja się na nie zdecydowałam, dlatego że w czasie trasy Kompas Jutra nauczyciele regularnie mówili, że potrzebne jest im narzędzie z góry. Dwa, dojrzała do tego atmosfera społeczna. Jeszcze 5-6 lat temu część szkół regulowała sama, nikt nie widział tej potrzeby. Dziś higiena cyfrowa jest potrzebna.
12: Od zakazu będą jednak wyjątki. Na przykład, gdy nauczyciel uzna, że urządzenie jest potrzebne do realizacji zajęć lub sprawdzenia wiedzy, albo gdy konieczny będzie pilny kontakt ucznia z rodzicami. Teraz przepisami zajmie się Senat, a potem ustawa trafi do podpisu prezydenta. Ukraiński szef dyplomacji jedzie do Polski. Dziś po południu z Andrijem Sybichą spotka się w Warszawie minister Radosław Sikorski. Tematem mają być polsko-ukraińskie relacje i próba złagodzenia dyplomatycznego kryzysu. Z nieoficjalnych informacji wynika, że minister Sybicha ma zaproponować, by w ukraińskim panteonie narodowym, obok żołnierzy UPA odpowiedzialnych za ludobójstwo Polaków na Wołyniu, znalazł się generał Marko Bezruczko, wspólny ukraińsko-polski bohater. Ostrzeżenie przed sztormem we wschodniej części strefy brzegowej, od Latarni Morskiej w Rozewiu, aż do wschodniej granicy państwa, włącznie z Zatoką Gdańską i Zalewem Wiślanym. Według prognoz wiatr może tam wiać w porywach, nawet z siłą 8 stopni w skali Beauforta. Tankowanie od kilku dni kosztuje nas więcej. To efekt wygaśnięcia rządowego pakietu CPN, a z nim niższej akcyzy i VAT-u na paliwa. I tylko tego, bo właściciele stacji paliw nie podnieśli marży detalicznej. Ale dla kierowców to i tak marne pocieszenie, przyznaje analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
15: Benzyna Euro Super 95 zdrożała o 86 groszy na litrze, olej napędowy o 88 groszy. Największą podwyżkę notujemy w przypadku benzyny 98 oktanowej, która podrożała o 94 grosze.
12: Konsekwentnie tanieje natomiast autogaz, który nie był objęty pakietem CPN. Jego średnia cena to teraz 3,29 zł. To o 9 groszy mniej niż przed tygodniem. Można już składać wnioski o świadczenie w ramach programu Dobry Start. 300 zł na szkolną wyprawkę przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat. A jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 roku życia. Rzeczniczka ZUS-u w Kujawsko-Pomorskim Krystyna Michałek przypomina, że wniosek w programie Dobry Start można złożyć tylko przez internet.
1: Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do tak zwanych zerówek, ani studentów. Wsparcie przysługuje niezależnie od dochodów rodziny i sytuacji zawodowej rodziców.
12: Wnioski można składać do końca listopada.
13: Pogoda.
12: Na niebie chmury i słońce na zmianę. Na północy i południowym wschodzie z tych chmur może przelotnie padać deszcz. Nad morzem silny wiatr, a na termometrach od 19 stopni na Pomorzu przez 22 na Śląsku i w Wielkopolsce do 23 na Mazowszu i Lubelszczyźnie.
13: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
16: Lato, lato, lato czeka.
11: No, będziemy sprawdzać, jak się sprawy mają z tymi upałami, które jeszcze mają do nas wrócić. Na razie korzystajmy z pogody, którą niesie nam lipiec, w miarę możliwości, rzecz jasna. Tegorocznie ósmoklasiści poznali dzisiaj wyniki swoich egzaminów i wrócimy do tego za chwilkę. Później około 11.30 w cyklu Pogodne Lato zamierzam wrócić do pewnej czerwcowej daty z roku 1970, a teraz wrócą najpiękniejsze melodie na lato w piosenkach Gibson Brothers, Marii Koterbskiej oraz grupy Pod Budą. Dzień dobry.
13: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr.

0: Dzisiaj o 8:30 Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Średni wynik z matematyki to 55%, z języka polskiego 65%, angielski 73%. Rodzice i opiekunowie ósmoklasistów mogą sprawdzać te wyniki w internecie, więc zapytam krótko, jak poszło? Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Z tej strony mama ósmoklasisty. Właśnie odebrałam wyniki i chciałam bardzo pogratulować mojemu synowi, który po prostu rozwalił system. I mimo tego, że wyniki egzaminów próbnych były kiepskie, to teraz są rewelacyjne. Drodzy rodzice, te nasze dzieci to nas jeszcze kiedyś w życiu nie jeden raz zaskoczą. Naprawdę. Trzeba w nie wierzyć i dmuchać im w skrzydła.
0: Oto.
1: Pozdrawiam serdecznie, wzruszona mama Ula.
0: Wzajemnie pozdrawiam. Pięknie to pani ujęła, pani Ulu. Trzeba im dmuchać w skrzydła. Wiem, co pani czuje, przeżywałem podobne emocje, no, już prawie 20 lat temu. I przeżywałem ten egzamin tak jak pani. Nie najlepsze wyniki egzaminów próbnych, potem świetne w tym prawdziwym egzaminie. 22 444 4004. Proszę dać znać, jak poszło państwa znajomym ósmoklasistom. To wspomnienie Józefa Ledeckiego w rocznicę jego urodzin.

0: Panowie Max Crook i Charles Westover nagrali tę piosenkę w styczniu 1961 roku. I państwo mogą zapytać, jakim cudem stała się więc przebojem Della Shannona. Otóż Charles Westover po prostu uznał, że jego nazwisko nie brzmi najlepiej w showbiznesie i postanowił przyjąć pseudonim artystyczny Del Shannon. No i jak słychać, to się opłaciło, bo piosenka przetrwała próbę czasu, ciesząc radiosłuchaczy na całym świecie po dziś dzień.
1: Autopromocja.
2: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału w niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz męskie szorty bawełniane Pitbull, tylko 152 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 179 zł. Jak tak, to Allegro.
4: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: tanie masz. Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
3: Dziś w Wyborczej poradnik. Pies, kot, żmija. Ugryzienie lub zadrapanie na wakacjach? Sprawdź, gdzie szukać pomocy i kiedy potrzebna jest szczepionka lub surowica. Czytaj dziś w Wyborczej.
4: Została ostatnia reklama.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Reklama.

0: Pogodne lato.
1: Roku 1970.
0: Z radiem Pogoda.
1: Może Państwo zauważyli, że w cyklu Pogodne lato staram się wybierać różne dekady. Dzisiaj padło na przełom lat 60. i 70. 25 czerwca 1970 roku urodził się jeden chłopak taki, po prostu się urodził. Zafascynował go Bruce Lee i jego sztuki walki i postanowił podążać tym śladem. O Bruce Lee troszeczkę wspominałem w poniedziałek. No a teraz okazuje się, że ten chłopak zafascynowany sztukami walki poprzez filmy Bruce'a Lee wyrósł na jednego z najlepszych polskich judoków, 13-krotnego mistrza Polski w judo. Był też 3-krotnym mistrzem świata i srebrnym medalistą igrzysk w Barcelonie w 1992 roku oraz został mistrzem olimpijskim 4 lata później na turnieju w Atlancie.
2: Paweł Rastula, najlepszym judoką w Atlancie w kategorii 195 kg. Mój Boże, proszę Państwa, coś mam powiedzieć. Trafił do judo pod wpływem filmów z legendarnym Bruce'em Lee. Chciał go wyśladować i trzeba przyznać, że była to najbardziej słuszna decyzja życiowa naszego olimpijskiego mistrza.
1: Komentował Andrzej Zydorowicz. Atlanta w ogóle była niezłym występem Polaków, bo oprócz Pawła Nastuli złoto zdobywali jeszcze Renata Maurer w strzelectwie, żeglarz Mateusz Kusznierewicz i zapaśnicy Ryszard Wolny, Andrzej Wroński oraz Włodzimierz Zawadzki, a także urodzony latem, podobnie jak Paweł Nastula, Robert Korzeniowski, który tak komentował, którego chód zwycięski na 50 kilometrów tak komentował Włodzimierz Szaranowicz.
3: Robert Korzeniowski po raz drugi mistrzem olimpijskim.
1: A skoro już o Robercie Korzeniowskim mowa, warto wspomnieć, że zdobył aż 4 olimpijskie złota. Najwięcej spośród polskich sportowców.
0: Pogodne lato z Radiem Pogoda.

0: Gang Marcello w Radiu Pogoda. Za chwilkę najpiękniejsze melodie na lato usłyszymy w piosenkach Anny German, Buddy Holly'ego i Zdzisławy Sośnickiej.
1: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
2: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Co kryje się w Mysiadle? Wielkie rabaty, wielkie nagrody, wielki komfort. Coś, na co warto czekać. Przekonaj się już 16 lipca. Komfort. Najlepsze łazienki, podłogi, drzwi, kuchnie, Mysiadło, ulica Geodetów 28A.
12: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
13: Ach, to niska cena.
14: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
15: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
16: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
17: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
18: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
19: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
20: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
21: Została ostatnia reklama.
22: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się za kola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam

0: Radio Pogoda.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
2: Autopromocja.
0: Jak zabrać na wakacje wszystkie ulubione piosenki? Bez dodatkowych opłat i przekraczania limitu bagażu.
3: Weźmiemy tylko na plecaki dwa.
0: Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
5: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
6: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
7: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No, sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
11: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
11: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
0: Została ostatnia reklama.
13: Wakacje w dobrej formie? Mamy Zinik. Ruszaj do Zico Aptek. Po znakomite musujące elektrolity bez dodatku cukru, bogate w magnez i witaminy B6 oraz B12. Teraz Zinik kupisz aż z 30% rabatem. Za jedyne 8,99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 12,99 zł. Produkt dostępny tylko w Zico Apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka z o.
2: Reklama.
14: Świat nie jest taki zły, będzie zaraz zapewniać Halina Kunicka, a Edyta Geppert zaśpiewa piosenkę z filmu Kogel Mogel. Obie piosenki zabrzmią w Radiu Pogoda za chwilkę, bo teraz mamy dla Państwa wiadomości w południe.
15: Dymisje w warszawskim ratuszu, odchodzą wiceprezydentki. Pożar zabytkowego pałacu na Pomorzu Zachodnim. Powiemy też, jak w praktyce działają nowe zasady dzielenia e-recept.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 12.
15: Paulina Nawrocka, zapraszam. Wiceprezydentki Warszawy Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra złożyły dziś dymisję. Przyjął je już prezydent miasta Rafał Trzaskowski. Sprawa ma związek z aferą w Szpitalu Południowym. Renata Kaznowska odpowiadała w ratuszu m.in. za zdrowie i edukację, a Aldona Machnowska-Góra za kulturę i zabytki, ale zasiadała w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego. Trzaskowski na razie nie poinformował, kto je zastąpi. Płonie dach zabytkowego pałacu w Wietrznie, w którym działa Dom Miłosierdzia Bożego. Ewakuowanych zostało 48 osób. Na szczęście nie ma informacji o poszkodowanych. Aktualnie pożar gasi 7 zastępów Straży Pożarnej. Ogień nie jest jeszcze opanowany. Szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha przybył do MSZ-u na spotkanie z Radosławem Sikorskim. Wśród tematów rozmów obu ministrów mają być relacje polsko-ukraińskie oraz sytuacja na froncie. O spotkanie ze stroną polską miała zabiegać Ukraina. Jedna recepta może być już realizowana w kilku aptekach. Jeśli pacjent ma wypisanych kilka opakowań leku, pierwsze opakowanie może zrealizować w jednej aptece, a kolejnej w innej. To rozwiązanie mocno ułatwi życie, mówi wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej dr Michał Konstanty.
16: W sytuacji niedostępności takiego leku w aptece, czy w momencie wyjazdu pacjenta i niedostępności do apteki, w której rozpoczął, taka możliwość nadaje inne światło i daje też to, na co pacjenci, myślę, przez długi czas czekali.
15: Z częściowej realizacji e-recepty pacjenci mogą skorzystać w co drugiej aptece w kraju. Ministerstwo Zdrowia chce organizować kolejne szkolenia, aby więcej aptek mogło korzystać z tego narzędzia. Ponad 125 milionów złotych długu. Z takim ciężarem mierzy się szpital w bieszczadzkim Lesku. Właśnie próbuje z tym walczyć. Pomysłem ma być zakład opiekuńczo-leczniczy. Zatrudnienie w ZOL-u, które ma podreperować finanse szpitala, znalazły pielęgniarki ze zlikwidowanych oddziałów, mówi dyrektor Mirosław Leśniewski.
17: To jest taka inwestycja bezkosztowa, dlatego, że wykorzystujemy sprzęt, ludzi, potencjał, w ogóle miejsce puste, które było niezagospodarowane. A w tej chwili będzie zarabiało na siebie, chociaż troszeczkę. To jest, będą dodatkowe przychody rzędu 100 tysięcy złotych miesięcznie.
15: Na miejscu zostanie również SOR, którego zamknięcie według raportów spowodowałoby całkowity upadek szpitala. Dziś kolejny dzień open air festiwalu na lotnisku Gdynia-Kosakowo. Dziś zagra zespół The Cure. To pierwsza wizyta zespołu Roberta Smitha w Polsce od 4 lat. Wczoraj z kolei centralnym punktem wydarzenia był koncert Nicka Cave'a i The Bad Seeds.
18: Było świetnie. Wzruszenie Nicka Cave'a i ten deszcz, no, naprawdę stworzyło niesamowite wspomnienie.
19: Dużo liryki, bardzo wiele wzruszeń, emocji. No, on jest niesamowity.
20: Olbrzymia moc, to co zrobił z tłumem, osiągnąć spektakularną ciszę w kluczowym momencie koncertu, to jest coś niebywałego.
15: Wśród innych wykonawców piątku Anna Calvis, Lowdive, Bokka i Kas Balagan.
0: Pogoda.
15: Na termometrach od 20 do 24 stopni na przeważającym obszarze, chłodniej nad morzem, tam do 18 na plusie. Zachmurzenie umiarkowane, na północy również możliwe przelotne deszcz i lokalnie burze.
0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
21: Lato, lato, lato czeka.
14: Jeszcze tylko niespełna pół godziny i dowiemy się, czy wczorajsza zwyciężczyni rozgrywek funduszów czasów pogodowych poradzi sobie z dzisiejszym przeciwnikiem. Tak czy inaczej, to właśnie dziś poznamy pierwszego zdobywcę lub zdobywczynię nagrody głównej tej edycji naszej zabawy, czyli 2000 zł na wymarzone w czasy. Dzień dobry.
0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr.

0: No i trzeba przyznać, że Wiesławie Drajeckiej udało się zachować tę płynność, tę taką powłóczystość oryginału. Nie oryginału właśnie, bo piosenka powstała 20 lat wcześniej i wtedy nagrała ją Peggy Lee, ale bez sukcesu. Zmieniając temat, dziś po 10 zapytałem Państwa o to, czy wiedzą Państwo, skąd pochodzą słowa piosenki Te, co skaczą i fruwają na nasz program, zapraszają. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Te skaczące i fruwające zwierzaki zapraszały na program Zwierzynie.
0: Tak jest.
1: Był nadawany w poniedziałki, bodaj o 17:00, ze wspaniale opowiadającym Michałem Sumińskim.
0: Zgadza się.
1: A po nim długo wyczekiwane przez nas filmy, kreskówki z misiem Yogi i psem Huckleberry. Nie wiem, czy jeszcze z jakimiś, ale te dwa na pewno. Pozdrawiam, Jolanta.
0: Wzajemnie pozdrawiam, pani Jolanto. Bardzo bezbłędnie pani odgadła, bardzo dokładnie pani to pamięta. Też czekałem na Jogiego i Huckleberry'ego, więc nie pamiętam, czy były też inne kreskówki. Ale teraz może przypomnijmy sobie tę przynajmniej część śpiewaną tej czołówki Zwierzyńca.
2: I kudłate, i łaciate, pręgowane i skrzydlate. Te, co skaczą i fruwają, na nasz program zapraszają.
0: Kła, kła, kła. Zawsze to robiłem na koniec tej czołówki. Kła, kła, kła. Ale teraz posłuchamy sobie Cliffa Richarda. Co Państwo na to?

0: pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Przyszła zakłócając rytm monotonnych szarych dni. Odmieniła wszystko w mig, pierwsza miłość. Miała swój wspaniały świat.

0: Ewa Śnieżanka, jedna z najpiękniejszych melodii na lato w wykonaniu Ewy Śnieżanki w Radiu Pogoda. Za chwilkę kolejne, Marka Grechuty i Adriano Celentano, a potem to już będzie pora rozgrywania pierwszego finału 10. edycji zabawy Fundusz w czasów pogodowych. W finale na pewno pojawi się wczorajsza zwyciężczyni, pani Dorota. Pytanie, kto będzie po drugiej stronie tego przebojowego pojedynku? I to pytanie znajdzie swoją odpowiedź za niespełna 10 minut. Chwilkę później dowiemy się, kto zostanie pierwszym laureatem tej jubileuszowej edycji wakacyjnej zabawy Radia Pogoda.
1: Radio Pogoda.

0: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! Od piątku 3 do soboty 4 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 349 zł i zgarnij voucher 35! Tak, 35 zł! Wykorzystasz go od 6 do 8 lipca przy kolejnych zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
1: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet, z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
7: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
9: W tę sobotę nektarynki 5,89 za kilogram. A papier toaletowy Velvet 16 rolek 14,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. 4 na osobę. Kaufland.
10: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
12: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
11: A, no i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Została ostatnia reklama.
15: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
16: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
15: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
16: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
17: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.

0: podróż w czasów pogodowych w Radiu Pogoda.
1: Tak, to właśnie ta chwila, kiedy na antenie Radia Pogoda witam finalistów naszej zabawy Fundusz w czasów pogodowych. Panią Dorotę poznaliśmy wczoraj, bo zwyciężyła w pojedynku na najpiękniejsze melodie z panią Barbarą. Dzień dobry, pani Doroto.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Nowym uczestnikiem pierwszego finału 10. edycji naszej zabawy jest pan Daniel. Dzień dobry, panie Danielu.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Jak nastrój przed rozgrywką?
3: No, zaskoczenie, tremowanie, zobaczymy.
1: Sprawdźmy, jak to wszystko przełoży się na przebieg finałowego pojedynku, który będzie się odbywać w rundach. Po jednej zagadce dla każdej ze stron. Pytanie zawsze to samo. Kto wykonuje tę najpiękniejszą melodię? I Państwa zadaniem będzie udzielenie prawidłowej odpowiedzi. Taka odpowiedź jest warta punkt. Po każdej rundzie zagadek sprawdzę stan pojedynku. Jeżeli będzie remis, gra toczy się dalej. Pytanie brzmi, czy te zasady są dla Państwa jasne?
2: Jasne.
1: Bierzemy się właśnie za pierwszą finałową rozgrywkę 10. edycji Funduszu Czasów Pogodowych. Panie Danielu, proszę podać nazwę, właściwie nazwisko wykonawczyni tej piosenki.
3: O matko.
1: 5 sekund.
3: No i zaskoczenie. Nie wiem.
1: 5 sekund minęło. Monika Borys śpiewała Co ty, królu złoty. Nie wszystko stracone, panie Danielu, dlatego że teraz zagadka dla pani Doroty. Pani Doroto, kto to śpiewa?
4: Piosenko płyn, błękitnym niebem, białą chmurą, dziś doliną, jutro górą płyn.
1: 5 sekund, pani Doroto.
2: Stenia Kozłowska?
1: Stenia Kozłowska, tak jest! Pani Doroto, no, wygrywa pani główną nagrodę Funduszu Czasów Pogodowych, czyli 2000 zł.
2: Dziękuję pięknie, serdecznie dziękuję. Jestem zachwycona, zaskoczona. No i fajnie się tak bawić.
1: Krótka, ale treściwa walka na najpiękniejsze melodie zakończona drugą wygraną pani Doroty. Tyle wygranych wystarczyło, żeby pani Dorota została pierwszą laureatką 10. edycji Funduszu Czasów Pogodowych, tak, naszej wakacyjnej zabawy. Pani Doroto, na co pójdą te pieniądze?
2: Wydarzę we wrześniu, wybieramy się do Świnoujścia i będziemy szaleć.
1: Świetnie, świetnie. Proszę zabrać ze sobą Radio Pogoda w aplikacji i słuchać i cieszyć się wygraną i cieszyć się swoimi wakacjami.
2: Już się cieszymy.
1: Panu Danielowi wręczam nagrodę pocieszenia, czyli zestaw upominków od Radia Pogoda w podziękowaniu za udział w naszej zabawie.
3: No świetnie, dziękuję ślicznie.
1: Przed nami 2 dni przerwy, ale od poniedziałku startujemy z nową rundą rozgrywek Funduszu Czasów Pogodowych, więc proszę zaglądać na stronę radiopogoda.pl i zapisywać się do funduszu, a potem do usłyszenia w Radio Pogoda, bo 2000 zł piechotą przecież nie chodzą.
0: Fundusz Czasów Pogodowych w Radiu Pogoda.

0: Najpiękniejsze melodie wracają za chwilkę, między innymi w piosence zespołu The Shorts, to będzie Comment ça va. A teraz chciałbym Państwa zaprosić na popołudnie. Przypomnienie takie teraz będzie, że po 16 w zabawie Moniki Tarki, u Moniki Tarki daję słowo, do zdobycia jest książka Agnieszki Jerz Miłość, o której zapomniałam, a gwarantowana jest talia kart z Radia Pogoda. I jak to wszystko się odbywa, ta zabawa? Daję słowo, proszę posłuchać, jak było wczoraj.
1: Daję słowo, muzyka.
2: Śpiew, taniec, orkiestra, instrument, filharmonia.
1: No, wystarczy 5, oczywiście, brawo. Panie Staszku, wszystkie słowa trafione w punkt, gratuluję serdecznie.
0: Także jak Państwo sami słyszeli, pełen sukces, nie trzeba wcale tego, by skojarzenia także zaczynały się na tę samą literę. Mogą więc Państwo wygrać takie nagrody jak pan Stanisław, trzeba tylko podać 5 słów, które kojarzą się z tym podanym przez Monikę. Dziś po 16:00, zadanie wydaje się proste.
3: Autopromocja.
4: O poranku krzyżówka, w południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone wczasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Hej, tu IKEA! Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
12: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie 2 sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz.

0: kodów rabatowych w Media Expert.
1: Została ostatnia reklama.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.

0: Esta. Tak jest.
1: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

Radio Pogoda. Paese mio, che stai

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Została ostatnia reklama.
8: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
9: Najpiękniejsze melodie Nataszy Zylskiej Klipsy i Dionne Warwick Heartbreaker usłyszymy w Radiu Pogoda za kilka minut, bo teraz mija 13, więc pora posłuchać naszych wiadomości.
10: Sejm uchwalił Lex Szarlatan, ustawę o prawach pacjenta. Strażacy wciąż gaszą pożar na wodzie w gdańskim porcie, a Andrzej Bargiel zdobył bez użycia tlenu 9. szczyt ziemi.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.
10: Paulina Nawrocka, zapraszam. Sejm uchwalił ustawę o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, tak zwany Lex Szarlatan. Ma ona na celu wyeliminowanie z rynku i internetu groźnych dla zdrowia i życia usług, które nie są zgodne z bieżącą wiedzą medyczną. Ustawę poparli przede wszystkim posłowie rządzącej koalicji. Przeciwko zagłosowały Konfederacje, a PiS w większości wstrzymał się od głosu. Ustawa reguluje m.in. kwestie ziołolecznictwa. Chodzi o oddzielenie legalnej, bezpiecznej i stosowanej od wieków fitoterapii od niebezpiecznego znachorstwa. Trwa akcja w gdańskim porcie, gdzie wczoraj wieczorem wybuchł pożar w ładowni statku ze złomem pod banderą Panamy. Na miejscu działa około 100 strażaków. Sytuacja nie jest opanowana. Profilaktycznie rozstawiono zapory na wodzie. Działania gaśnicze w gdańskim porcie mogą potrwać jeszcze wiele godzin. Trwa też akcja gaśnicza w Wietrznie w Zachodniopomorskiem. Płonie tam pałac. Zawalił się objęty ogniem dach. Z budynku, w którym działa Dom Miłosierdzia Bożego, ewakuowano 49 osób. Zakończyło się spotkanie szefów dyplomacji polskiej i Ukrainy Radosława Sikorskiego i Andrija Sibichy. Ukraińska delegacja opuściła siedzibę polskiego MSZ. Jej przedstawiciele nie odpowiadali na pytania dziennikarzy. Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, wśród tematów rozmów obu ministrów miały być relacje polsko-ukraińskie oraz sytuacja na froncie. Na kilka dni przed rozpoczęciem szczytu NATO w Ankarze Donald Trump znów krytykuje sojusz. W najnowszym internetowym wpisie uznał, że Stany Zjednoczone nie powinny, tu cytat, kontynuować tej jednostronnej relacji. Cezary Jaszczyk.
11: Wpisowi Trumpa towarzyszy grafika z amerykańskimi wydatkami na obronność, które znacząco przewyższają wydatki innych państw. To śmieszne, żeby Stany Zjednoczone nadal podążały tą jednostronną ścieżką. Skwitował. To już kolejna z całej serii krytycznych wypowiedzi Trumpa pod adresem sojuszników. Amerykański prezydent nie może im też darować ostatniego braku zaangażowania w wojnę przeciwko Iranowi. Po prostu nas zawiedziono. Wcale nie potrzebowaliśmy pomocy. Dosłownie zmiażdżyliśmy konkurencję już w pierwszym tygodniu, ale byłoby miło, gdyby chociaż powiedzieli, chcieliśmy pomóc. Takie uszczypliwe komentarze pod adresem sojuszników Trump w ostatnim czasie wygłaszał wielokrotnie i prawdopodobnie powróci do nich na nadchodzącym szczycie sojuszu.
12: sojuszu.
10: Polski skialpinista Andrzej Bargiel zdobył bez użycia tlenu Nanga Parbat, 9 co do wysokości szczyt ziemi, a potem zjechał na nartach z Nagiej Góry. Jest pierwszym człowiekiem na świecie, który w tym stylu zdobył wszystkie 5 pakistańskich 8-tysięczników. Nanga Parbat jest jednym z najbardziej wymagających szczytów, mówi Andrzej Bargiel.
13: Ten zjazd był dosyć wymagający, bo to jest prawie 3900 metrów tej niwelacji, więc kawał drogi, ale cieszę się bardzo, bo miałem naprawdę duży fan zjazdu na Nagdach.
10: Andrzej Bargiel podczas swojej przygody z alpinizmem zjeżdżał na nartach m.in. z Mount Everestu, Broad Peaku i K2.
7: Pogoda.
10: Na termometrach od 20 do 24 stopni na przeważającym obszarze, chłodniej jak zwykle nad morzem, tam do 18 stopni na plusie. Zachmurzenie umiarkowane, na północy możliwe przelotne deszcz, lokalnie burza.
7: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
14: Lato, lato, lato czeka.
9: Piotr Sforakowski, dzień dobry. Najpiękniejsze melodie na lato wracają po wiadomościach Radia Pogoda. Na początek mam przeboje Nataszy Zylskiej i Dionne Warwick, a po piosence w wykonaniu Bohdana Łazuki na chwilkę jeszcze wróci Zwierzyniec, żebyśmy mogli sobie uzupełnić luki w pamięci dotyczące kreskówek, które pojawiały się po opowieściach Michała Sumińskiego.

0: To jest życie. C'est la vie, śpiewał Bogdan Łazuka. Zwierzyniec wraca teraz, bo pani Jolanta, którą usłyszeliśmy przed godziną mniej więcej, mówiąc o telewizyjnym programie Zwierzyniec właśnie, opowiedziała, że po nim pojawiały się filmy animowane, czyli...
1: Kreskówki z misiem Yogi i psem Huckleberry. Nie wiem, czy jeszcze z jakimiś, ale te dwa na pewno.
0: Ja potwierdzam, te dwa na pewno, ale teraz mamy jeszcze uzupełnienie tej listy.
2: Dzwonię w sprawie zwierzyńca.
0: Tak, słuchamy.
2: Moje imię Roman z Ostromecka. Po zwierzyńcu były następujące bajki. Pies Huckleberry, misie Yogi i Bubu, Pixie Dixie i Jinx oraz przygody Walligatora. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, panie Romanie. Bardzo dziękuję za uzupełnienie listy tych kreskówek. Okropnie mnie to męczyło, dopóki pan nie zadzwonił. Walligator... czy Walligator właściwie po naszemu i Pixie i Dixie. Jak mogłem o tym zapomnieć? Była jeszcze taka kreskówka z Tomem i Jerrym, czyli kotem i myszką, ale nie pamiętam, czy ten serial też był wyświetlany po zwierzyńcu. No ale to już mnie nie będzie męczyć tak jak filmy, o których nie pamiętałem, a stanowiły dość istotną część mojego dzieciństwa.

0: W Radiu Pogoda Ewa Bem i piosenka, o której mówiła niedawno Monice Tarce i nam wszystkim w cyklu Najpiękniejsze Melodie.
1: No, wie pani, to jest parę elementów bardzo ważnych w tej piosence. Przemoc w rodzinie, prawda? No ale i w ogóle, także trzymajmy się.
0: Całej rozmowy Ewy Bem i Moniki Tarki na temat tej i innych piosenek wybranych przez panią Ewę można posłuchać, zaglądając do archiwum audycji na stronie radiopogoda.pl.
2: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Legendarny kabaret Tej od lat rozpala wyobraźnię miłośników dobrego humoru, kryjąc w sobie niezliczone, pełne uroku i zaskakujących zwrotów akcji i historię. Często nieznanych szerszej publiczności, a przekazywanych jedynie w kameralnych rozmowach, poznamy z pierwszej ręki dzięki Tadeuszowi Osipowiczowi, który potrafi przywołać atmosferę dawnych lat z niezwykłą swadą i autentycznością.
2: Alfabet kabaretu Tej w Radiu Pogoda. Słuchaj już jutro od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Już jadą z pięknego Podlasia. Smaki, tradycje i kultura. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wraz z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi zapraszają na wydarzenie Podlaskie Naturalnie Najlepsze. Pokazy kulinarne, degustacje regionalnych potraw, sprzedaż specjałów od podlaskich producentów i występy zespołu pieśni i tańca Podlaskie Kukułki. Podlaskie Naturalnie Najlepsze już 5 lipca w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu pod arkadami Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Z dmuchanym materacem to nigdy nie wiadomo. Albo cię uniesie, albo cię poniesie.
8: A ekstra pensja od Lotto będzie przypływać co miesiąc przez 20 lat. Graj w super pensję, by co miesiąc dostawać 10 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5 tysięcy złotych przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5 tysięcy złotych. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Reklama.
13: Płynął strumyk przez zielony las, a przy brzegu leżał 100-kilowy gwaździ. Płynął strumyk, minął jakiś czas,

Brzegir wie, płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas.

Radości tyle, jedna z piosenek nagranych przez Katarzynę Bowery, która w latach 60. występowała jako solistka najlepszych orkiestr w naszym kraju. Najpierw z orkiestrą Waldemara Kazaneckiego, potem z orkiestrą Zygmunta Wicharego, z którą zresztą nagrywała swoje pierwsze piosenki. Właściwie do roku 70. Katarzyna Bowery występowała z różnymi orkiestrami, jeździła na festiwale, na których ją nagradzano, na tournée trwające czasem i pół roku. Tyle trwało tournée po ZSRR w 66. roku, w którym uczestniczył też m.in. Janusz Gniatkowski. A w 70. roku piosenkarka zrezygnowała z publicznych występów i swojej kariery, wyjechała do Ameryki, wyszła za mąż i osiadła ze swoim mężem w Toronto, gdzie podobno mieszka do dziś. Urszula Sipińska do dziś mieszka w Polsce, a mówię o tym, bo sięgam po jej piosenkę, taką, która rozpoczęła prawdziwą modę na muzykę country w Polsce, a autorami tej mody, oprócz samej Urszuli Sipińskiej, zostali Jerzy Konrad, który napisał muzykę, i nasz dobry znajomy, autor pierwszego alfabetu na antenie Radia Pogoda, Andrzej Kuryło, który uzupełnił tę piosenkę tekstem.

0: Mama Lorraine to przebój Gigi Anderson z 81 roku. Za chwilkę w najpiękniejsze melodie na lato usłyszymy w przebojach czerwonych gitar i Ali Babek. A potem od 14 Państwa pogodnym piątkowym popołudniem zajmie się Monika Tarka. Ja zapraszam jutro do Radia Pogoda. W sobotę od 10 będziemy z moim i Państwa gościem Tadeuszem Osipowiczem układać alfabet kabaretu tej. Ten alfabet zajmie nam wszystkie wakacyjne soboty między 10 a 14. Początek już jutro.
1: Radio Pogoda.

0: Mamusia?
1: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
0: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
0: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
0: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
3: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Kashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
8: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady.

0: najlepsze łazienki, podłogi, drzwi, kuchnie, Mysiadło, ulica Geodetów 28A.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Została ostatnia reklama.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Proszę Państwa, proszę się nie rozchodzić.
2: Obywatele i obywatelki. Fundusz Czasów Pogodowych powrócił.
3: Trwa 10. edycja kultowej zabawy Radia Pogoda. Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
4: Przepraszam pana bardzo, czy pan jest zadowolony?
5: Tak, też szczerze panu redaktorowi powiem, no jestem bardzo zadowolony.
3: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze. I ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie. A co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Mamo, będzie spalony?
10: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
11: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne, złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
12: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
13: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
12: No, sam zobacz.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
15: Została ostatnia reklama.
16: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
17: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
16: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
17: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
18: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Reklama.
19: Radio Pogoda gra najpiękniejsze melodie na lato. Za chwilę do nich wracamy. A dzisiaj mamy wakacyjny piątek, piąteczek, piątunio. Czas na najnowsze wiadomości. Jest 14.
20: Premier nie wyklucza zmian w rządzie. To po aferze szpitalnej. Załamanie pogody zostanie z nami przez cały weekend. I gratka dla turystów. Darmowy parking w Sopocie.
15: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
20: Paulina Nawrocka, zapraszam. Jeszcze nie dziś, ale niewykluczone, że w połowie przyszłego tygodnia dojdzie do zmian w rządzie, ogłosił premier. Dziś w związku z nadużyciami w Szpitalu Południowym w Warszawie prezydent stolicy zdecydował o dymisjach swoich dwóch zastępczyń. Donald Tusk z kolei, odnosząc się do całego systemu ochrony zdrowia, stwierdził, że jeśli do wtorku nie otrzyma satysfakcjonujących rekomendacji, to w środę podejmie odpowiednie decyzje personalne.
21: Przyszły tydzień będzie w tej kwestii rozstrzygający. Nie będę się wahał, albo wierzę im, znaczy mówię ludziom, którzy bezpośrednio przede mną odpowiadają, że są w stanie uporać się ze zjawiskiem saloniku VIP, omijania kolejek, nieuprawnionych, gigantycznych zarobków niedużej grupy lekarzy, no to też oczywiście będę się z nimi żegnał.
20: Premier dodał, że będzie oczekiwać wdrożenia najpóźniej do końca roku systemu elektronicznej rejestracji, żeby omijanie kolejek było niemożliwe. Do Polski dociera chłodny front atmosferyczny znad Skandynawii, a to oznacza jedno, załamanie pogody. Jutro będzie deszczowo, szczególnie na północy, nad Bałtykiem także porywisty wiatr i sztormy. Po drugiej stronie kraju, w rejonach podgórskich, nawet tylko 9 stopni w nocy, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
22: Te masy powietrza napływają chłodniejsze. No poprzednio mieliśmy do czynienia z typowym napływem z południa, czyli zwrotnikowe gorące masy powietrza.
23: W niedzielę już właściwie przeważający obszar krajów przelotnych opadach deszczu.
20: W ciągu dnia w całym kraju temperatura będzie oscylować wokół 20 stopni Celsjusza. Pogoda poprawi się dopiero w kolejny weekend. Ceny paliw na stacjach znów wzrosną w przyszłym tygodniu, twierdzą analitycy ePetrol.pl. Według ekspertów za benzynę 95 powinniśmy w najbliższych dniach płacić maksymalnie 6,85, za diesla 7,05 zł, a za autogaz 3,26. Z początkiem lipca, po wygaśnięciu pakietu ceny paliwa niżej, wszystkie ceny na stacjach wzrosły średnio o 79 groszy. Odpoczywanie idzie nam słabo. Mimo że aż 80% z nas na urlopie chce odpocząć, to często i tak zaglądamy do służbowego maila, mówi Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl.
1: Rzadko wynika to z nacisków szefa czy z polityki firmy. Najczęściej to my sami, napędzani wewnętrzną potrzebą kontroli i lękiem przed zaległościami, dobrowolnie logujemy się do firmowych systemów.
20: Aż 25% pracowników deklaruje, że będzie się kontaktować z firmą w trakcie urlopu. Większość z nich więcej niż raz. I jeszcze gratka prosto z Trójmiasta. Sopot oferuje turystom darmowy parking. Nadmorski kurort słynie z ogromnej popularności, która zwłaszcza latem przekłada się na korki w centrum. Żeby z tym zjawiskiem walczyć, samorząd zorganizował ekoparking.
2: Zaproponowaliśmy, aby nasi goście i turyści, którzy przyjeżdżają do Sopotu, mieli możliwość, aby zostawić swoje auto na obrzeżach naszego miasta. Mamy do dyspozycji 700 miejsc parkingowych przy Ergo Arenie. Właściwie z tego parkingu do centrum miasta czy w pobliże sopockiej plaży można spokojnym krokiem przejść 15-20 minut.
20: Mówił wiceprezydent Sopotu Michał Banacki.
15: Pogoda.
20: Do końca dnia pochmurno na przeważającym obszarze kraju, na północy i miejscami na południu przelotne opady deszczu, na wybrzeżu i Warmii możliwe lokalne burze. W większości kraju termometry pokazują dziś maksymalnie od 20 do 24 stopni.
15: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
4: Lato, lato, lato. Czeka.
19: 4 minuty po godzinie 14 zaczynamy piątkowe, pogodne popołudnie i oczywiście wypełnione najpiękniejszymi melodiami na lato. Wrócimy jeszcze na chwilę do Sopotu za kilka minut, bo tam wczoraj ruszyło bardzo fajne wydarzenie, na które warto się wybrać. Opowiem Państwu o tym już za kilka minut. Po 14 będzie też piosenka na życzenie na naszej antenie. Po 16 oczywiście konkurs Daje Słowo. Można wygrać karty do gry Radia Pogoda i książkę Agnieszki Jesz. Już Państwo się zgłaszają? Trochę za wcześnie. Po 16 poproszę o telefony. No a poza tym przyjmę kogoś z Państwa dzisiaj do klubu Pogodnych Ludzi. No ale jeszcze pozdrowienia od Was, jak to zwykle na początek.
23: Dzień dobry. Pozdrawiam radośnie i życzę dobrego dnia. Basia Zutsynowa.
19: Dziękujemy Pani Basiu nawzajem.
15: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

Skąd znad Doliny to Lidia Stanisławska. Jeszcze o Dolinie będzie jedna piosenka za chwilę, niebiesko-czarni hej tam w Dolinie, ale na razie, proszę Państwa, przenosimy się do Sopotu, bo ruszyło tam wczoraj 33. lato teatralne w Teatrze Atelier imienia Agnieszki Osieckiej. Radio Pogoda jest patronem medialnym tej edycji, więc uważnie przyglądamy się, co tam się dzieje w Teatrze Atelier. No, wczoraj na deskach teatru był spektakl Zbrodnia i Kara, oparty na słynnej adaptacji Andrzeja Wajdy, i ten spektakl można będzie zobaczyć przez kilka najbliższych wieczorów, ale jednym z najważniejszych wydarzeń w lipcu będzie spektakl muzyczny Danse Macabre Agnieszki Osieckiej, piosenki ostatnie, który będzie prezentowany od 16 do 19 lipca. W tym projekcie teatr przypomni utwory napisane dla Sopotu, utwory oczywiście Agnieszki Osieckiej, które zresztą powracają do tego miasta z okazji 90. rocznicy urodzin poetki, które będziemy w tym roku świętować, więc na pewno o Agnieszce Osieckiej, o jej twórczości w tym roku będzie bardzo głośno. Z tego co wiem, bardzo szybko sprzedają się bilety na te wydarzenia, więc proszę koniecznie zaglądać na stronę internetową teatru albo zajrzeć do teatru i zobaczyć, jakie ciekawe wydarzenia się tam szykują, bo będzie też specjalny spektakl poświęcony Magdzie Umer, więc warto się tym zainteresować. Można też będzie o tym przeczytać na stronie radiopogoda.pl. A na naszej antenie kolejna najpiękniejsza melodia na lato Eleni za wszystkie noce.

0: Co tam u Państwa? O czym dzisiaj można porozmawiać? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Dziś mamy dzień bez toreb plastikowych.
0: Tak.
1: Nasuwają się wspomnienia z początku lat 70., gdyśmy otwarli się na świat i nastała moda na te piękne torby kolorowe, plastikowe, na eleganckie damy, piękne Warszawy uzupełniały swój strój tymi torbami. Najlepszym prezentem, jaki można było zrobić, wyjeżdżając za granicę, to oczywiście były takie torby. Pamiętam, jak wyjeżdżałem w delegację do drugiego obszaru, się wtedy mówiło, płatniczego, i dziewczyny już przy wyjściu, pamiętaj o torbach, żeby przywieźć. Przeważnie były to reklamy papierosów, alkoholi i tak dalej. Serdeczności. Waldek z Konstancina.
0: Tak było rzeczywiście, panie Waldku. Pamiętam doskonale te czasy. Zdaje się, że też na bazarach te torby były sprzedawane. Tak leżały jedna na drugiej i można było je kupić oczywiście za ciężkie jakieś pieniądze. Ja ostatnio gdzieś tam w Pawlaczu znalazłam taką małą torbę z Baltony, trochę powyginaną, ale nie wyrzuciłam. Gdzieś tam zostawiłam jako taki relikt przeszłości i pamiątkę sprzed lat.
2: Radio Pogoda.

0: promocje.
1: Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
0: W 1976 roku ukazał się album Rysunek na szkle Krzysztofa Krawczyka, a na nim zachwycające Byle było tak, czy Parostatek. Łącznie 10 świetnych utworów. Usłyszycie je wszystkie.
1: Płyta na lata
2: w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj już jutro od 10.
0: Asia Kruk, zapraszam.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Mamo, co robi kapibara w wakacje?
5: Chilluje, a 12 lipca ma wielki ogólnopolski zlot fanów kapibary z pokazowymi karmieniami i super atrakcjami.
4: To brzmi jak plan idealny.
5: Orientarium Zoo Łódź. Kup bilet online i wpadaj na najbardziej wyluzowany zlot wakacji.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski Sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
11: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
10: A, no i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Została ostatnia reklama.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.

0: Piosenka na życzenie w Radiu Pogoda.
1: Czyli w skrócie, jak Państwu chodzi po głowie jakaś melodia, której dawno nie słyszeliście, to możecie zadzwonić 22 444 4004, a ja na pewno któregoś dnia zagram Wam ten utwór. No, dzisiaj piątek, piąteczek, piątunio, po 18 rusza nasza wakacyjna, pogodna potańcówka. Mam nadzieję, że co piątek Państwo będą głośniej włączać Radio Pogoda i bawić się razem z nami, więc no, dzisiaj takie zgłoszenie wybrałam, które wydaje mi się doskonale do dzisiejszego dnia pasuje, no to...
2: Dajcie tu jakąś muzyczkę.
1: Taki telefon od Państwa.
3: Uważam, że jeżeli mówicie, że zawsze jest piątek zabawa, to dobrze by było, jakby Piotrze Pańk zaśpiewał zabawę podmiejską. Dziękuję.
1: Dziękuję, oczywiście z przyjemnością za chwilę Piotr Szczepanik zaśpiewa zabawę podmiejską. Zresztą to był jeden z pierwszych utworów, który Piotr Szczepanik nagrał. To był 1965 rok, kiedy wszedł do studia i w ogóle te jego pierwsze piosenki stały się ogromnym hitem. Jego pierwsza czwórka chyba sprzedała się w prawie 400 tysiącach egzemplarzy. Nastał szał na Piotra Szczepanika. No i trudno się, proszę Państwa, temu dziwić, a ta piosenka przenosi nas do lat, kiedy te zabawy takie podmiejskie były na takich prowizorycznych jakichś parkietach z desek, kiedy kapele grały na żywo i zabawa rozkręcała się w najlepsze. No to posłuchajmy.
4: Tango za pół złotego. Kto chce tańczyć, ten płaci. Spojrzenia dziewczyn są gorące. Można się w tańcu zatracić.

0: Noc z Renatą, Renata Zaremska na antenie Radia Pogoda. Dzisiaj, jak już mówiliśmy, Międzynarodowy Dzień bez Toreb Foliowych. Pani Basia zadzwoniła i powiedziała, że ma jeszcze torbę z Peweksu, taką foliową, słynną sprzed lat. Oj, to jest faktycznie cenny relikt przeszłości. A teraz oczywiście torby foliowe są zabronione, więc troszeczkę wracamy się do tego, co było kiedyś. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale ja jako dziewczynka chodziłam do spożywczaka z taką siatką na warzywa, z taką, która no, była bardzo mała, jak nie była wypełniona, ale potem się rozciągała do niesamowitych rozmiarów. Zresztą chyba w filmie Poszukiwana Wojciech Pokora, jak jedzie na rowerze, co zostaje opryskany przez przejeżdżające samochody, właśnie z taką siatką na tym rowerze jedzie i ta siatka mu się obija cały czas o kolana i okoła, bo tak kiedyś właśnie było. Miło to, proszę Państwa, powspominać. Już niedługo Percy Sledge, When a Man Loves a Woman, ale także Edward Hulewicz i serdeczne życzenia, bo dzisiaj także Dzień Cioci i Wujka, więc serdecznie pozdrawiamy.
1: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: Ach, to niska cena.
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Co kryje się w Mysiadle? Wielkie rabaty, wielkie nagrody, wielki komfort. Coś, na co warto czekać. Przekonaj się już 16 lipca. Komfort. Najlepsze łazienki, podłogi, drzwi, kuchnie, Mysiadło, ulica Geodetów 28A.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
8: A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
11: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
12: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
13: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
12: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
14: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
15: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
14: No sam zobacz.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich

0: to przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: Autopromocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału w niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Została ostatnia reklama.
10: Wakacje w dobrej formie? Mamy Zink. Ruszaj do Zico Aptek. Po znakomite musujące elektrolity bez dodatku cukru, bogate w magnez i witaminy B6 oraz B12. Teraz Zink kupisz aż z 30% rabatem za jedyne 8,99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 12,99 zł. Produkt dostępny tylko w Zico Apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka z o.
0: Reklama.
11: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
12: Radio Pogoda, najpiękniejsze melodie na lato. Kolejne z nich to m.in. Jedziemy autostopem Karin Stanek i Czerwono-Czarnych, czy Felicita Albano i Romine Power. Ale na razie wiadomość. Jest 15.
13: Dymisję w warszawskim ratuszu po aferze w Szpitalu Południowym. Można już składać wnioski o dofinansowanie do szkolnej wyprawki. Będzie też o kolarskich emocjach przed startem Tour de France.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 15:00.
13: Paulina Nawrocka, zapraszam. Dymisję w warszawskim ratuszu po aferze w Szpitalu Południowym. Dwie wiceprezydentki złożyły rezygnację. To Renata Kaznowska, która w ratuszu odpowiadała bezpośrednio za nadzorowanie miejskich szpitali, i Aldona Machnowska-Góra, która była w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego. Rafał Trzaskowski przyjął tę rezygnację.
14: Chcę od razu zaznaczyć, że nie rozstrzygam o żadnej winie. Ale w sprawach publicznych oczekiwania i w tym samym odpowiedzialność są po prostu wyższe niż w życiu prywatnym. Tu chodzi o najwyższe standardy, których oczekują mieszkańcy.
13: Prezydent Warszawy poinformował także, że do końca lipca członkowie rad nadzorczych stołecznych instytucji będą musieli wybrać między członkostwem w partii i zasiadaniem w Radzie. Można już składać wnioski o świadczenie 300+. Pieniądze na wyprawkę szkolną przysługują na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat. A jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 roku życia. Jak przypomina rzeczniczka ZUS-u w Kujawsko-Pomorskiem Krystyna Michałek, wniosek w programie Dobry Start można złożyć tylko przez internet.
15: Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do tak zwanych zerówek ani studentów. Wsparcie przysługuje niezależnie od dochodów rodziny i sytuacji zawodowej rodziców.
13: Wnioski można składać do końca listopada. Sąd apelacyjny w Gdańsku skazał Daniela M. na karę 25 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa taksówkarza. Sąd uwzględnił apelację prokuratora i zaostrzył wyrok sądu pierwszej instancji, który opiewał na 16 lat więzienia. Do zdarzenia doszło 4 listopada 2023 roku. Daniel M. zamówił kurs taksówką, po czym zaatakował kierowcę i zamknął go w bagażniku. 5 nadmorskich kąpielisk w Zatoce Gdańskiej zamknięto z powodu zakwitu sinic. Następne badanie ma zostać wykonane jutro. Jak podaje Sanepid, kontakt z wodą w tych miejscach może powodować podrażnienia skóry, wysypkę i zaczerwienienie spojówek. Po przypadkowym połknięciu zanieczyszczonej wody może wystąpić także ból brzucha, wymioty i biegunka. Na Pomorzu Zachodnim za to wszystkie kąpieliska są czynne. Przed nami kolejna odsłona pojedynku dwóch najlepszych kolarzy ostatnich lat, którzy wygrali 6 ostatnich edycji Wielkiej Pętli. Słoweńsko-duńska walka o zwycięstwo w Tour de France zapowiada się znakomicie. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
16: Tadej Pogacar to fenomen, wygrał Tour de France już 4 razy, ale jeśli Jonas Vingegaard jest zdrowy, to jako jedyny może rzucić mu rękawice. W tym sezonie wygrał już m.in. we Włoszech. To jest dla mnie dobry sezon, wygrałem 3 wyścigi, w tym Giro d'Italia, to ściąga ze mnie oczywiście presję, ale tak, no Tour de France to największy wyścig w roku i jestem tutaj również po to, by walczyć o zwycięstwo. Faworytem będzie jednak niesamowity Słoweniec, jego zespół UAE Emirates jest bardzo silny, a Pogacar może jeździł w tym roku mało, ale za to bardzo skutecznie. To było może tylko 16 dni startowych, ale kilometry treningowe też się przecież liczą, a tych było naprawdę sporo. Czy wygrywanie mi się nudzi? Nie, muszę przyznać, że ściganie się z każdym rokiem sprawia mi jeszcze większą radość. Na starcie Tour de France stanie dwóch Polaków, Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek.
13: A Tour de France ruszy jutro z Barcelony i zakończy się 26 lipca w Paryżu.
1: Pogoda.
13: Dziś od 19 stopni nad morzem i pod Halu przez 23 w większości kraju do 26 na południowym wschodzie. Na północy może pokropić, są też ostrzeżenia przed silnym wiatrem na wybrzeżu.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
17: Lato, lato, lato czeka.
18: 4 minuty po godzinie 15, piątkowe popołudnie z Radiem Pogoda i z naszymi najpiękniejszymi melodiami na lato. Przypomnę, zakończymy je naszą wakacyjną, pogodną potańcówką, która zacznie się już o godzinie 18. A za kilka minut, między innymi na naszej antenie, Józef Ledecki. Co znaczył dla polskiej muzyki, również dla polskiego Big Beatu, co go łączyło z piosenką Pod Papugami i jak je były dalsze jego losy, dlaczego w pewnym momencie zniknął z muzycznej sceny.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.
19: Jedziemy!

0: Zostań z nami, Melodio, Jan Wojtak z zespołem Wawele. No właśnie, te melodie sprzed lat zostają z nami dzięki Radiu Pogoda. Oczywiście, proszę Państwa, podobnie jak i artyści, o których inni już zapomnieli, ale my o nich pamiętamy. Jednym z takich artystów jest Józef Ledecki. Dzisiaj rocznica jego urodzin, bo urodził się 3 lipca 1933 roku, wówczas jeszcze na terenie Ukrainy, ale potem po wojnie znalazł się na terenie dzisiejszej Polski i rozpoczął studia aktorskie w Gdańsku, ale ich nie ukończył. Miał bowiem wspaniały głos, wręcz operowy, ale opery nie chciał śpiewać, chociaż warunki mu na to zdecydowanie pozwalały. Został artystą Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk w bardzo młodym wieku, bo w wieku zaledwie 20 lat. Do dziś niektórzy mówią, że w jego wykonaniu Starzyk i Dziadek były zdecydowanie najlepsze. No a potem Józef Ledecki bierze udział jako wokalista Luxemburg Combo, zresztą jeden z wokalistów tej formacji, w Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie, który organizuje przecież, wiadomo, nie od dziś zespół Czerwono-Czarnych. I oni właśnie wygrywają. No i z Luxemburg Combo pan Józef nagrywa słynne
1: Pola Zielone.
0: Pola Zielone.
1: Nad młodych blask. Chwile zielone ze sobą porwał czas.
0: No ale potem porywają go Czerwono-Czarni, z którymi koncertuje i nagrywa między innymi Pod Papugami, zresztą jest pierwszym wykonawcą tej właśnie piosenki.

co potem się dzieje, proszę Państwa, no to jest owiane pewną tajemnicą, bo no, człowiek wielu talentów, bo i aktorskiego, miał też podobno wspaniały talent komediowy i wspaniały głos, ale tak może nie za bardzo wiedział, co ze sobą zrobić. Może trochę się zagubił w tym polskim show biznesie wtedy, kiedy zaczął nagrywać te płyty. Przez pewien czas podobno śpiewał w modnych restauracjach i uzdrowiskach, przeprowadził się potem do Wrocławia. Koledzy ze Śląska wspominali, że pracował jako taksówkarz, także jako parkingowy. Trochę rozczarowany zapomnieniem, popadł podobno w uzależnienia. Zmarł młodo, bo miał tylko 49 lat. Dzisiaj wspominamy Józefa Ledeckiego. Kolejna jego piosenka z czerwono-czarnymi, oprócz Pod papugami, to Podamy sobie ręce. Posłuchajmy.

0: Lulu, bum, bęk, bęk na antenie Radia Pogoda, czyli przygotowujemy się do dzisiejszej potańcówki wieczornej. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień bez toreb foliowych to nie jest dla nas nowością, bo przecież już w czasach PRL-u nie było toreb foliowych i trzeba było sobie radzić inaczej, jak Państwo wspominają.
1: Jako dziecko, witam, po pierwsze witam.
0: Dzień dobry, tak.
1: Chodziłam do sklepu po kapustę kiszoną z kanką, po mleko z kanką. Żeby kupić cokolwiek, ja musiałam mieć swoje opakowanie. Czy słoik, cokolwiek, to miało być płynnego, czy ogórek. Nigdy nie było nic pakowane w worek foliowy. Nie miałam, to było w woreczku papierowym. Dziękuję.
0: Dziękuję. No, ja też pamiętam te czasy, jak tylko były jakieś torby papierowe po jakiejś kaszy czy po cukrze, to się to wszystko zostawiało, potem szło się z tym do sklepu i w te torby się dostawało. Na przykład jajka, albo takie specjalne plastikowe pojemniki, albo cukierki. Pamiętam, jak się landrynki przyniosło w takiej torbie, jak było ciepło, jak się posklejały, to potem trzeba było landrynkę razem z fragmentami torby zjadać. Za chwilę Maryla Rodowicz i jej Małgośka. Posłuchamy też Majki Jeżowskiej.
2: Radio Pogoda.
3: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
4: Reklama. Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej?
5: Są kruche i cienkie i ciągle wypadają?
4: Wygląda na to, że potrzebują keratyny.
5: Mam coś nowego, prosto z apteki.
4: Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów.
5: Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów.
4: Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej.
5: Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
6: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
7: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
11: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
12: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
11: No sam zobacz.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
15: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
16: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
17: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
16: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
17: Bo zależy mi na sobie.
16: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
18: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
19: O!
18: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
19: O, a o ile?
18: 35 groszy taniej na litrze.
19: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
18: Tak!
20: A jak lemoniadę?
18: No też, to poprosimy.
19: Ale co?
20: Wszystko!
18: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
21: Bo w Media Expert taniej masz.
20: została ostatnia reklama.
21: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.

0: Za 25 minut 16 to jest radio Pogoda. Dzisiaj dzień cioci i wujka. Jeszcze raz wszystkie ciocie, wszystkich wujków serdecznie pozdrawiamy. A ja mam dla Państwa taką zagadkę dotyczącą jednego z najsłynniejszych wujków w Polsce. Proszę posłuchać. Pytanie brzmi, w jakim filmie pojawił się ten wujek, no i jak się w tym filmie nazywał?
1: Kiedy następnym razem znów wyłączą Wam ciepłą wodę, przestaną grzać kaloryfery albo stanie komunikacja i Wasz kolega znów zacznie mówić brzydkie wyrazy, wiecie, co zróbcie wtedy?
2: Co?
1: Udawajcie, że nie słyszycie, co do was mówi. Że nic nie słyszycie.
2: Hurra! To jest wspaniała rada.
3: Pycho!
2: Wyobrażam sobie jego minę. Świetna rada, wujku. Bardzo dobra rada.
0: No właśnie, ale jak ten wujek się nazywał oczywiście w filmie i w jakim polskim filmie się pojawił? No bo że to Stanisław Mikulski się wcielił w tę rolę, no to doskonale wszyscy słyszymy. 22 444 4004. Sprawdzamy, czy Państwo pamiętają.

0: Danny King, Stand By Me na antenie Radia Pogoda. Wracamy do mojego pytania i tego fragmentu filmowego, który pojawił się przed chwilą na naszej antenie. Pytanie brzmiało, w jakim filmie pojawił się ten wujek i jak się w tym filmie nazywał?
1: Chodzi o film Pan Samochodzik i Templariusze. Pozdrawiam, Grażyna.
2: To był Stanisław Mikulski, czyli Pan Samochodzik. Dziękuję.
0: Dziękuję. Oczywiście, że Stanisław Mikulski zagrał Pana Samochodzika, ale akurat ten fragment, który pojawił się na naszej antenie, nie pochodził z filmu Pan Samochodzik i nie o takiego wujka chodziło. W takim razie kolejne odpowiedzi od Państwa.
3: Dzień dobry. Tomek z Warszawy. Chodzi oczywiście o wujka dobrego, dobra rada.
0: No tak.
3: A film to Miś.
4: Dzień dobry, to był Wujek Dobra Rada i w filmie Miś.
5: Był to oczywiście film Miś i Wujek Dobra Rada.
6: To był Wujek Dobra Rada z Misia. Bogusława pozdrawia radio.
0: Pozdrawiamy.
4: Stanisław Mikulski grał postać porucznika Lecha Rysia. Porucznika M.O. oczywiście w filmie Miś. Stanisława Barry.
0: Tak jest, dokładnie. To są wyczerpujące odpowiedzi. Gratuluję tym wszystkim, którzy wiedzieli. Przypomnijmy sobie jeszcze jeden fragment w takim razie z Misia.
7: Porucznik M.O. Lech Ryś sprawuje społecznie dyskretną opiekę nad gromadką urwisów, sprowadzając ich na dobrą drogę. Dzięki trafnym poradom zyskuje u urwisów przydomek Wujek Dobra Rada.
0: No właśnie, Wujek Dobra Rada to, proszę Państwa, jeden z najsłynniejszych zdecydowanie wujków w Polsce, a przynajmniej w polskiej kulturze. Dzisiaj z okazji Dnia Ciocie i Wujka pojawił się na naszej antenie.
8: Autopromocja.
9: Jak zabrać na wakacje wszystkie ulubione piosenki? Bez dodatkowych opłat i przekraczania limitu bagażu.
10: Weźmiemy tylko na plecaki dwa.
9: Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
8: Autopromocja. Reklama.

0: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
1: Citroen. Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
2: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
1: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
3: Wakacje w dobrej formie? Mamy Zink. Ruszaj do Zico Aptek. Po znakomite musujące elektrolity bez dodatku cukru.

0: Zobacz.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: Została ostatnia reklama.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę nektarynki 5,89 za kilogram. A papier toaletowy Velvet 16 rolek 14,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 4 na osobę. Kaufland.
7: Reklama.
8: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: Autopromocja.
1: O poranku krzyżówka. W południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone wczasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój Tymbark Owoce Świata 1 litr. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Pod bramką Bakerolls Pizza 7 Days 150 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A akcję kończy

0: kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Co kryje się w Mysiadle? Wielkie rabaty, wielkie nagrody, wielki komfort. Coś, na co warto czekać. Przekonaj się już 16 lipca. Komfort, najlepsze łazienki, podłogi, drzwi, kuchnie, Mysiadło, ulica Geodetów 28A.
4: Została ostatnia reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Reklama.
9: Kolejne najpiękniejsze melodie na lato już niedługo pojawią się na naszej antenie. W tym kultowa Lato, lato czeka Haliny Kunickiej. Ale na razie wiadomości. Jest 16.
10: Rosja spróbuje prowokacji w Polsce. Premier o możliwych ruchach Moskwy. Zajrzymy na sklepowe półki. Żywność tanieje. Będą też przedurlopowe porady od policjantów.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
10: Paulina Nawrocka. Waszyngton ostrzega Warszawę, że polska infrastruktura krytyczna może zostać zaatakowana rakietami i dronami, a rosyjscy żołnierze mogą przekroczyć granice z terytorium NATO. Jesteśmy świadomi zagrożeń, powiedział dziś na konferencji premier Donald Tusk.
12: Bardzo intensywnie przygotowuję się do różnych scenariuszy. Nikogo nie mam zamiaru straszyć, ale te najbliższe miesiące, także ze względu na ten zmieniający się trochę charakter wojny w Ukrainie, on może być naprawdę krytyczny. My nie bójmy się, przygotowujmy się do różnych sytuacji, ale nie możemy tego lekceważyć.
10: O możliwym ataku Rosji na Polskę najpierw informował portal Onet. Dziś brytyjski dziennik The Telegraph potwierdził doniesienia mówiące, że Kreml omawiał plany ataku na nasz kraj lub na jedno z państw bałtyckich. Jak twierdzą media, przed takim scenariuszem wielokrotnie ostrzegały Stany Zjednoczone. Premier Donald Tusk zaapelował też do członków polskiej delegacji udającej się na szczyt NATO w Ankarze, by byli ostrożni z kolejnymi deklaracjami odnośnie wsparcia finansowego Ukrainy ze strony Polski. Ukraina potrzebuje wsparcia finansowego, ale Polska musi chronić wschodnią granicę Unii, powiedział szef rządu. Warzywa i mięso, te dwie kategorie produktów ciągną w dół ceny żywności. Czerwiec był drugim miesiącem z rzędu z deflacją. Na zakupach możemy zauważyć niższe ceny wielu artykułów spożywczych, których o tym Wojciech Kowalik.
13: Tanieją wieprzowina i mięso drobiowe, których jest sporo na rynku, i warzywa, które dobrze przezimowały, mówi Bartosz Urbaniak, szef bankowości Agro BNP Paribas.
14: I wersja wege i wersja mięsna będzie tania, można te grille rozpalać.
13: Stabilnie zapowiada się sytuacja z kluczowymi dla wyżywienia świata zbożami, choć tu wisi nad nami widmo klimatyczne El Niño, które sporej części świata może przynieść suszę.
14: Może być tak, że chwilowo te zboża będą wskakiwały na jakiś wysoki poziom, potem spadały. Pod koniec sierpnia będzie wielkie larum i panika, że znowu się nie udało zebrać warzyw korzeniowych na południu Europy, no ale to tutaj akurat Polacy dzielnie z naszą marchwią i papryką uratują.
13: Kluczowe będzie też to, czy do normy wróci sytuacja z gazem niezbędnym do produkcji nawozów.
10: Wakacje wystartowały, a policja przestrzega przed chwaleniem się wyjazdami w mediach społecznościowych. To zaproszenie dla złodziei, mówi aspirant Anna Baran z Policji w Zielonej Górze.
15: Bardzo dużo ludzi chwali się swoim pobytem na wakacjach w czasie teraźniejszym, a jest to, proszę Państwa, nic innego jak informacja wytłuszczonym drukiem: nie ma mnie w tym momencie w domu. Także polecamy, aby oczywiście chwalić się tym świetnie spędzonym czasem, pięknymi zdjęciami, ale róbmy to po powrocie do domu.
10: Warto poprosić sąsiadów, aby w czasie naszej nieobecności zwracali uwagę na to, co dzieje się w naszym domu. Dziś wieczorem rozpoczyna się 60. jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Karlowych Warach. Czerwony dywan czeka m.in. na główną gwiazdę Dustina Hoffmana. Podczas otwarcia festiwalu odbierze on kryształowy globus za wybitny wkład artystyczny w światową kinematografię.
11: Radio Pogoda. Co jest grane?
8: Iwona Wyciślok, zapraszam. Już 5 lipca w plenerze Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki odbędzie się Bal ze Szturem, czyli koncert utworów związanych z twórczością Jerzego Sztura. Koncert połączony z potańcówką będzie zwieńczeniem drugiej edycji Szturaliów. Start o 20:00, wstęp jest wolny. Jeśli chcielibyście się przenieść do szalonych i kolorowych lat 70., to 11 lipca wybierzcie się do Manuarte w łódzkiej manufakturze na ABBA Night Dinner and Show by Agustin Egurola. To wieczór inspirowany niezwykłą historią, która połączyła muzyków zespołu ABBA, początek, godzina 19:00. I jeszcze zaproszenie do chorzowskiego skansenu. Tam w niedzielę odbędzie się Dzień Miodu. Zaplanowano różne pokazy i warsztaty. Będzie można zobaczyć, jak wygląda wirowanie miodu i zrobić woskowe świece. W zagrodzie sołtysa stanie pasieka edukacyjna ze sprzętem pszczelarskim i pokazowym ulem.
11: Pogoda.
10: Mocno wieje dziś na wybrzeżu, miejscami na północy może przelotnie padać. Jutro zagrzmi na północnym wschodzie, a na termometrach zobaczymy od 17 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu przez 21 w większości kraju do 23 na południowym zachodzie.
11: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
16: Lato, lato. Lato czeka.
9: Ta piosenka Haliny Konickiej towarzyszy nam, proszę Państwa, w każde wakacje i za chwilę w całości pojawi się na naszej antenie, więc już szykujcie śpiewniki, żeby zaśpiewać ją na cały głos. Zresztą większość Polaków chyba w ogóle zna na pamięć jej słowa. Będzie też po 16:00 konkurs Daję Słowo na antenie Radia Pogoda, do wygrania karty do gry i książka do poczytania na wakacje autorstwa Agnieszki Jesz. Ale wcześniej powiem Państwu o wyjątkowym polskim akcencie na jutrzejszym Święcie Niepodległości w USA.
11: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.
9: Dzień dobry.

California Dreaming i amerykański zespół The Mamas and the Papas. Jutro wielkie święto w Stanach Zjednoczonych. Będzie o tym głośno na całym świecie, bo to 250. rocznica podpisania Deklaracji Niepodległości. Będzie fetowana na całego, w całych Stanach Zjednoczonych i przez Amerykanów, którzy mieszkają także poza granicami. No i oczywiście znów będzie mowa o Polakach, którzy brali w tym udział w tej amerykańskiej wojnie o niepodległość, czyli przede wszystkim o Tadeuszu Kościuszko i Kazimierzu Pułaskim. No i będzie też wspaniały polski akcent. Już tam jest, już dopłynął, proszę Państwa, do Nowego Jorku. Nasz wspaniały statek, szkolna fregata Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, czyli Dar Młodzieży, który jutro weźmie udział w Międzynarodowej Paradzie Żaglowców w Nowym Jorku. To będzie takie kulminacyjne wydarzenie obchodów tej 250. rocznicy podpisania Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Przy okazji zresztą Dar Młodzieży też tego dnia będzie obchodził wyjątkową rocznicę, bo to właśnie 4 lipca, 44 lata temu, podniesiono biało-czerwoną banderę na maszty statku, więc taka podwójna, proszę Państwa, rocznica. Ta parada żaglowców to jest coś zdecydowanie fascynującego. Będzie transmitowana przez większość stacji newsowych w Stanach Zjednoczonych. Podobno 6 milionów osób przyjdzie na nabrzeża, żeby obserwować te statki. Pojawi się 48 największych żaglowców z 20 państw oraz 50 okrętów wojennych z całego świata. A wśród nich, tak jak powiedziałam, Dar Młodzieży, który pewnie jutro będzie fotografowany przez wszystkich na tle Statuły Wolności.

0: Piosenka bez wątpienia o wakacyjnym zakochaniu, bo Alicze śpiewa, że my bez godności zamiast gór odkrywamy miłość i bez wstydu kochamy się do szaleństwa. Oczywiście nocą. Una notę specjale przed momentem na antenie Radia Pogoda. Za chwilę konkurs Daje Słowo, do którego zapraszam serdecznie, jeżeli ktoś chciałby zdobyć karty do gry Radia Pogoda, a także książkę Agnieszki Jesz, Miłość, o której zapomniałam, taki zestaw wakacyjny do zdobycia. Ja daję Państwu w tym konkursie jedno słowo, a wy w ciągu 15 sekund podajecie 5 słów, które do niego pasują. No na przykład wczoraj panu Staszkowi dałam słowo muzyka. Co tam pasuje do tego? No taniec, śpiew, gitara, radio, przebój, piosenka i wiele, wiele innych. Kto chętny, zapraszam. 22 444 4004 to numer, pod którym Państwo mogą się zgłaszać. Reklama.
1: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
2: No to w czym problem?
1: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
2: No i?
1: No i obawiam się, że nie zdąży.
2: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
3: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Już jadą z pięknego Podlasia smaki, tradycje i kultura. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wraz z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi zapraszają na wydarzenie Podlaskie Naturalnie Najlepsze. Pokazy kulinarne, degustacje regionalnych potraw, sprzedaż specjałów od podlaskich producentów i występy zespołu pieśni i tańca Podlaskie Kukułki. Podlaskie Naturalnie Najlepsze już 5 lipca w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu pod arkadami Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.
5: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
8: Dziś w Wyborczej poradnik. Pies, kot, żmija. Ugryzienie lub zadrapanie na wakacjach? Sprawdź, gdzie szukać pomocy i kiedy potrzebna jest szczepionka lub surowica. Czytaj dziś w Wyborczej.
9: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
10: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
9: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
10: O, i to lubię najbardziej.
11: Została ostatnia reklama.
12: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
13: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 8 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: Na pierwszy znak w wykonaniu Sławy Przybylskiej, 16:30, zagrajmy.
1: Daję słowo. Wakacyjny konkurs Radia Pogoda.
0: Dzisiaj w tym konkursie pełna energii i werwy. Pani Emilia, dzień dobry.
2: Dzień dobry, pozdrawiam, witam serdecznie.
0: Witam serdecznie, pani Emilio. Ja mam już oczywiście dla pani karty do gry Radia Pogoda. Teraz walczy pani o książkę Agnieszki Jesz, Miłość, o której zapomniałam. Za chwilę dam pani słowo, a pani będzie musiała w ciągu 15 sekund podać 5 słów kojarzących się z tym moim. Na jaką literkę pani wybiera słowo, pani Emilio?
2: Może na literkę K.
0: Na literkę
2: K jak Katarzyna.
0: K. Dobrze, dobrze, to już ja mam słowo na K w głowie. Czy jest pani gotowa?
2: Tak, sprężam się.
0: No to uwaga. Trzymam kciuki. Daję słowo. Krowa.
2: Krowa?
0: Krowa.
2: Wow. Z krową mi się... A to wszystko... A nie, to ja muszę... Dobrze. Trawa, dojenie, mleko, bańka.
0: Za późno.
2: Ja myślałam, że ja muszę wszystkie na literę K. Ja myślałam, że ja muszę wszystkie słowa.
0: Nie, pani Emilio.
2: Spróbuję następnym razem.
0: Słowa...
2: Nie zrozumiałam. Ja myślałam, że ja muszę wszystkie słowa na literę K
0: wypowiedzieć. Nie, nie, skąd?
2: A to tylko krowa.
0: Tak, tylko moje jest na literę
2: no,
0: K. A pani może wypowiedzieć się wszelkie słowa, które się pani kojarzą z krową.
2: Matera.
0: Były trzy. Jakby pani szybciej zaczęła, no to by się udało, pani Emilio. Ale karty do gry Radia Pogoda są, także gratuluję serdecznie.
2: Bardzo lubię grać. Karty
0: no to wspaniale.
2: A spróbuję następnym razem.
0: Oczywiście.
2: Niestety nieznajomość szkodzi.
0: Ale to jest pierwszy tydzień tego konkursu, tak, więc jest tak, pani jak najbardziej tak. usprawiedliwiona. Pozdrawiam
2: Było
0: serdecznie.
2: Mi bardzo miło i wszystkich serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.

0: taki dzień zdarza się raz, taki dzień, w którym można wygrać 2000 zł na wymarzone wakacje, bo przypominam Państwu, że oprócz Daję Słowo czy Pogodnej Krzyżówki w pogodnym poranku, na naszej antenie jest też nasz kultowy konkurs, czyli Fundusz Wczasów Pogodowych. I dzisiaj 2000 zł trafiły do, no właśnie, posłuchajmy, jak wyglądała dzisiejsza rozgrywka.
1: Panie Danielu, proszę podać nazwisko wykonawczyni tej piosenki.
2: O matko.
1: 5 sekund.
2: Nie wiem.
1: Monika Borys. Teraz zagadka dla pani Doroty. Pani Doroto, kto to śpiewa?
3: Piosenko płyn, błękitnym niebem, białą chmurą, dziś doliną, jutro górą płyn.
4: Stenia Kozłowska?
1: Stenia Kozłowska, tak jest! Pani Doroto, no, wygrywa pani główną nagrodę Funduszu Wczasów Pogodowych, czyli 2000 zł.
4: Dziękuję. Dziękuję pięknie, serdecznie dziękuję. Jestem zachwycona, zaskoczona. No i fajnie się tak bawi.
0: Fajnie się tak bawić. No właśnie, Państwa też zapraszamy do zabawy. Od poniedziałku startuje kolejna edycja tego konkursu. Walka, kolejne 2000 zł na wymarzone wakacje. Formularz zgłoszeniowy znajdziecie na naszej stronie radiopogoda.pl. A jeszcze przed 17, która już za 21 minut, kolejne najpiękniejsze melodie, a ta przed wiadomościami, no, będzie wyjątkowo taneczna.
5: Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
2: W 1976 roku ukazał się album Rysunek na szkle Krzysztofa Krawczyka, a na nim zachwycające Byle było tak, czy Parostatek. Łącznie 10 świetnych utworów. Usłyszycie je wszystkie.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już jutro od 10.
2: Asia Kruk, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty bób 500 gramów jedynie 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań oraz czereśnie na wagę 12,99 za kilogram. Tak, czereśnie tylko 12,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz tylko 15,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Wakacje w dobrej formie? Mamy Zinc. Ruszaj do Zico Aptek. Po znakomite musujące elektrolity bez dodatku cukru, bogate w magnez i witaminy B6 oraz B12. Teraz Zinc kupisz aż z 30% rabatem. Za jedyne 8,99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 12,99 zł. Produkt dostępny tylko w Zico Apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka ZO.
7: Została ostatnia reklama.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
12: Reklama.
13: Drogowskaz, Radia Pogoda.
14: Zaczynamy od A2, tam między węzłami Poznań, Zachód, Poznań, Komorniki doszło do zdarzenia samochodu osobowego z ciężarówką. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Utrudnienie też na autostradzie A4, między węzłami Kostomłoty, Kąty Wrocławskie. Tam awaria ciężarówki na prawym pasie, ruch odbywa się lewym pasem. Uważajcie też na S10 między Szczecinem a Stargardem, bo doszło tam do wielkiego zdarzenia 7 samochodów.
13: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

o nieznajoma i piękna pani, wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Caduję twoją

lecz serce moje śni, madam, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miast twą calować do lądu.

0: lecz serce moje się nima da, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miastwą calować dłoń, madam, calować usta twe.
1: W Radiu Pogoda zawsze są wakacje.

Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój Tymbark Owoce Świata 1 litr. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Pod bramką Bakerolls Pizza 7 Days 150 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A akcje

0: kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: Wakacje w dobrej formie? Mamy Zink. Ruszaj do Zico Aptek. Po znakomite musujące elektrolity bez dodatku cukru, bogate w magnez i witaminy B6 oraz B12. Teraz Zink kupisz aż z 30% rabatem za jedyne 8,99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 12,99 zł. Produkt dostępny tylko w Zico Apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka z o.
6: Została ostatnia reklama.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Reklama.
11: Słuchają Państwo Radia Pogoda. Wracamy za kilka minut do najpiękniejszych melodii na lato. Ale na razie najnowsze wiadomości. Jest 17.
12: Szef MSZ-u spotkał się ze swym ukraińskim odpowiednikiem. Eksperci prognozują obniżki cen paliw od przyszłego tygodnia i mundial. Dziś ostatnie mecze 1/16 finału.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
12: Paulina Nawrocka, zapraszam. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski odbył w Warszawie spotkanie z szefem ukraińskiej dyplomacji Andrijem Sybichą. Głównymi tematami rozmów były stosunki polsko-ukraińskie i sytuacja na froncie. Szef MSZ-u podkreślił, że mimo napięcia między Karolem Nawrockim a Wołodymyrem Zełenskim pozostajemy w bardzo dobrych relacjach z naszym wschodnim sąsiadem.
13: Dyplomację prowadzi się w odpowiednich gremiach i ona wymaga tego, aby emocje opadły, aby kraje myślały o swoich prawdziwych interesach, a nie zostawiały spraw przedsiębiorcom politycznym, którzy zamiast kierować się interesami swojego kraju, interesują się własnymi słupkami.
12: Do napięcia między Karolem Nawrockim a Wołodymyrem Zełenskim doszło po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Polski prezydent w reakcji na ten ruch odebrał swojemu ukraińskiemu odpowiednikowi Order Orła Białego. Polska jako modelowy sojusznik spełniający wszystkie wymagania NATO ma prawo oczekiwać od partnerów lojalności i współpracy, stwierdził wicepremier, szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz. Jego zdaniem Polska ma też wszelkie prawo zająć kluczową rolę na szczycie sojuszu w przyszłym tygodniu. Szczyt NATO w Ankarze startuje 7 lipca. W przyszłym tygodniu można się spodziewać niewielkich obniżek cen paliw na stacjach, prognozują analitycy biura Reflex. Obniżki mogą sięgać 5-6 groszy na litrze. 1 lipca wygasł program CPN. Paliwa podrożały, ale jak zauważa Reflex, pozostają niższe od tych z okresu przed 30 marca, kiedy wprowadzono pakiet osłonowy. Coraz więcej osób wybiera noc pod gwiazdami zamiast hotelu czy pola namiotowego. Lasy Państwowe zachęcają do takiej formy wypoczynku w wyznaczonych miejscach w ramach akcji Zanocuj w lesie.
14: Ona zakłada możliwość legalnego zanocowania w lesie w grupie maksymalnie do 9 osób i do 2 nocy z rzędu, ale na specjalnie wyznaczonych do tego terenach.
12: Mówi Urszula Kaczała z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Większą grupę oraz nocleg powyżej 2 dni należy zgłosić leśnikom. Już tylko 3 miejsca zostały w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata, która rozpocznie się jutro. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
15: Na papierze to powinien być jednostronny mecz. Broniąca tytułu Argentyna zagra z Republiką Zielonego Przylądka. Nie awansowali przypadkiem, przestrzega trener Mistrzów Świata Lionel Scaloni. Pamiętajmy, to drużyna, która nie przegrała jeszcze meczu. meczu powinna była wygrać z Arabią Saudyjską. Z Hiszpanią i Urugwajem może za wiele nie wykreowała, ale bardzo dobrze się bronili. No i są groźni w kontrataku. Dodatkowym smaczkiem jest walka o koronę króla strzelców. Leo Messi i Kylian Mbappé mają po 6 goli, więc teraz dla Argentyńczyka doskonała szansa, by poprawić ten dorobek. Kaboverdyjczycy do meczu podchodzą jednak na luzie, mówi obrońca Stopiro. Sama obecność tutaj była i jest spełnieniem marzeń. Nie mamy się czego bać i nie ma potrzeby tak bardzo się zamartwiać. Wiemy, jak ważny jest to mecz. To mecz naszego życia, ale zamierzamy się nim cieszyć. Ten mecz o północy. O 20:00 Australia zmierzy się z debiutującym w fazie pucharowej Egiptem, a w nocy Kolumbia zagra z Ganą.
6: Pogoda.
12: Mocno dziś wieje na wybrzeżu, miejscami na północy może też przelotnie padać, jutro zagrzmi, za to na północnym wschodzie na termometrach zobaczymy od 17 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu przez 21 w większości kraju, do 23 stopni na południowym zachodzie.
6: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
16: Lato, lato, lato czeka.
11: Zapraszam serdecznie na kolejną wspólną godzinę z tymi najpiękniejszymi melodiami na lato, ale także z Klubem Pogodnych Ludzi, który nie zamyka się dla Państwa na wakacje. Nie, jest otwarty. Zapraszam serdecznie, czekają na Was legitymacje członkowskie Klubu Pogodnych Ludzi i radiopogodowe przypinki. A zgłoszenia do klubu przyjmujemy przez naszą stronę internetową radiopogoda.pl, ale można też oczywiście zadzwonić i się zgłosić 22 444 40 04.
6: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.
11: Dzień dobry.

sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek i

nadchodzące za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomrę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty. Adio pomidory, adio ut

dziewczyna i miłości pajęczyna, co oplotła drżący dewu kwiat naszych ciał. Porwał dziewczę z

Zachodzący za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty, addio pomidory, addio.

Słynna piosenka Wiesława Michnikowskiego z kabaretu starszych panów. Jeżeli chodzi o kabarety, to akurat nasz kraj ma się, proszę Państwa, czym pochwalić. To od wielu, wielu, wielu lat. No a czy znają Państwo taki słynny kabaret Klops? Właściwie to nawet jak Państwo nie kojarzą, to nic dziwnego, bo zanim nazywał się Tej, to nosił nazwę Klops, a potem nazywał się Tej. Zresztą w tym roku 55. rocznica pierwszego występu dla publiczności kabaretu Tej, który miał miejsce 17 września 1971 roku. No i pewnie, ale nie tylko, z tej okazji na naszej antenie, proszę Państwa, w te wakacje alfabet kabaretu Tej do posłuchania w każdą sobotę od godziny 10 do godziny 14. Kabaret Tej, kabaret no, naprawdę wyjątkowy, nie tylko przez osobistości, które się przez niego przewinęły, bo założyli go Zenon Laskowik, Krzysztof Jaślar i Aleksander Gołębiewski, ale przecież pojawiali się tam też i Bogdan Smoleń, i Rudy Schubert, i Janusz Rewiński, i wiele innych też wspaniałych postaci. Kabaret kultowy, no bo kiedyś nie można było mówić wprost, tylko posługiwać się dużą ilością niedopowiedzeń i aluzji, a Tej robił to w sposób po prostu mistrzowski i znakomity. Wiele kultowych tekstów i nagrań, które dziś uważa się za takie klasyki polskiego kabaretu, przetrwało też tylko dzięki temu, że na przykład w okresie stanu wojennego rejestrowano je potajemnie, a taśmę z tym zapisem ukrywano między innymi w zamrażarkach własnych lodówek. Ale więcej na ten temat dowiedzą się Państwo od Piotra Sworakowskiego, a także jego wyjątkowego gościa, czyli Tadeusza Osipowicza, którzy opowiedzą właśnie w te wakacje o legendzie kabaretu Tej, w alfabecie kabaretu Tej, przypomnę, w każdą sobotę między 10 a 14. A skoro alfabet, no to jutro ten pierwszy program zacznie się od literki A. Podobno pierwszym hasłem, jak powiedział mi Piotr, będzie abstynent. Warto posłuchać.

Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

Wonderful World i Sam Cooke. No nie wiem, co państwo myślą o takim podrywaniu dziewczyny jak w tej piosence, no bo Sam Cooke śpiewał, że nie wie zbyt wiele o historii, nie zna się na biologii, nie czyta książek naukowych, nie pamięta nic z francuskiego, którego się uczył, ale wie, że ją kocha. Jeżeli ona jego też, to ten świat będzie piękny. No moim zdaniem taki raczej słaby sposób na podrywanie dziewczyny. Za kilka minut na antenie Radia Pogoda wielki, no przebój. To nawet nie można powiedzieć. Hymn Czesława Niemena, Dziwny jest ten świat. I przebój, tutaj to słowo pasuje, wakacyjny, Zbigniewa Wodeckiego, Chałupy, Welcome to, a potem Klub Pogodnych Ludzi. Radio.

0: Autopromocja.
1: Proszę Państwa, proszę się nie rozchodzić.
2: Obywatele i obywatelki. Fundusz Czasów Pogodowych powrócił.
3: Trwa 10. edycja kultowej zabawy Radia Pogoda. Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
4: Przepraszam pana bardzo, czy pan jest zadowolony?
5: Tak, szczerze panu redaktorowi powiem, no jestem bardzo zadowolony.
3: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
7: I dokąd wtedy jedziemy?
6: No nie wiem.
7: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
6: A, dobry komana.
7: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
9: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: A, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
11: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: Już jadą z pięknego Podlasia. Smaki, tradycje i kultura. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wraz z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi zapraszają na wydarzenie Podlaskie Naturalnie Najlepsze. Pokazy kulinarne, degustacje regionalnych potraw, sprzedaż specjałów od podlaskich producentów i występy zespołu pieśni i tańca Podlaskie Kukułki. Podlaskie Naturalnie Najlepsze już 5 lipca w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu pod arkadami Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.
13: Au! Znów ten ból.
14: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
15: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
3: Została ostatnia reklama.
17: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
18: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

0: Welcome to Klub Pogodnych Ludzi. Dzisiaj wykręciłam numer do pani Martyny.
1: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.
0: Dzień dobry, Monika Tarka z tej strony, Radio Pogoda. Witam pani Martyno, dzwonię do pani z Klubu Pogodnych Ludzi.
2: O matko, ale się cieszę.
0: Pani zaczyna swoje zgłoszenie tak, uwielbiam Radio Pogoda, mimo tego, że chyba nie jestem grupą docelową, mam 28 lat. Otóż my mamy grupę docelową od 0 do 150, pani Martyno. Łączymy pokolenia.
2: No ale tak czuję się nietypowo, będąc słuchaczką, promuję jak mogę.
0: Bardzo się cieszę, zwłaszcza, że pisze pani bardzo ładnie, że w tym przebodźcowanym, pędzącym świecie nasze radio sprowadza na ziemię. No i też pani właśnie pisze o tych naszych starszych słuchaczach, że ich radość jest czymś pięknym, motywującym, ale też uspokajającym. Także no świetny wpis, naprawdę bardzo dziękuję za to zgłoszenie, pani Martyna.
2: Ja też dziękuję wam bardzo za to, co robicie, za te wasze audycje. Naprawdę zupełnie inaczej dzień mija, kiedy się was słucha.
0: Ale też pisze pani ciekawą rzecz, że jest pani, po raz pierwszy słyszę coś takiego, że ktoś ma takie hobby, czyli jest pani miłośniczką miejscowości sanatoryjnej. O co tu chodzi, pani Martyno?
2: Parę lat temu pierwszy raz pojechałam do Kudowy Zdrój, żeby się napić wody uzdrowiskowej, no i zobaczyć. I po prostu się zakochałam w tym klimacie. I od tego czasu jeżdżę po Polsce, degustując różnych wód uzdrowiskowych. Tak, od Gołdapi, aż po właśnie moją ulubioną, kochaną Kudowę. No i po prostu uwielbiam te miejscowości, tam po prostu czas płynie inaczej i tam da się dopiero wypocząć. Także wszystkim serdecznie polecam.
0: Pani Martyno, jak ja się cieszę, że jest pani wśród słuchaczy Radia Pogoda. Oczywiście mam dla pani taką wiadomość dotyczącą pani zgłoszenia.
1: Zgłoszenie rozpatrzone pozytywnie.
0: Także jak pani gdzieś będzie jechać do jakiegoś uzdrowiska, to z Radiem Pogoda w klapie, znaczy na sercu, bo taką radiopogodową przypinkę do pani przyślę, no i oczywiście naszą legitymację.
2: No ja się bardzo, bardzo cieszę.
0: Przyjemnych wakacji w takim razie życzę.
2: Czy ja mogę jeszcze kogoś pozdrowić?
0: Jasne, jasne.
2: To ja bym bardzo chciała pozdrowić słuchaczkę z Kętrzyna. Wiem, że babcia Krysia na pewno słucha, a przynajmniej mam taką nadzieję. Pozdrowienia serdeczne z Poznania i życzymy dużo, dużo przepięknej pogody.
1: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

Sera, sera, czyli co będzie, to będzie. Nie należy się zbytnio martwić, ale jeżeli chodzi akurat o dzisiejszy wieczór z Radiem Pogoda, no to będzie piękna, taneczna muzyka, bo po 18 zaczynamy naszą wakacyjną, pogodną, piątkową potańcówkę. Już teraz serdecznie zapraszam. No i proszę też koniecznie w weekend włączyć Radio Pogoda, bo pojawi się wiele nowych, ciekawych programów. Życzę przyjemnego weekendu, słyszymy się w poniedziałek. Monika Tarka, do usłyszenia.

0: Radio Pogoda.
1: Reklama.
2: Już jadą z pięknego Podlasia. Smaki, tradycje i kultura. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wraz z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi zapraszają na wydarzenie Podlaskie Naturalnie Najlepsze. Pokazy kulinarne, degustacje regionalnych potraw, sprzedaż specjałów od podlaskich producentów i występy zespołu pieśni i tańca Podlaskie Kukułki. Podlaskie Naturalnie Najlepsze już 5 lipca w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu pod arkadami Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No, sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: Została ostatnia reklama.
14: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.

0: Autopromocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału w niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
7: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
1: Została ostatnia reklama. Jeśli...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama. Słuchają Państwo Radia Pogoda. My zaczynamy już za kilka minut wakacyjną, pogodną potańcówkę. Ale na razie wiadomości. Jest 18.
2: Ultimatum premiera dla resortu zdrowia. Możliwe dymisje. Pijany mężczyzna wdarł się z nożem do urzędu w Sosnowcu. Amerykanie ostrzegli irańskich negocjatorów przed izraelskim zamachem.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Premier daje resortowi zdrowia ultimatum. Jeśli do wtorku nie dostanie rekomendacji zmian w ochronie zdrowia, następnego dnia podejmie decyzje personalne. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie i wątpliwości na temat czasu pracy medyków i ich zarobków. Przyszły tydzień będzie decydującym czasem w tej sprawie, mówi Joanna Wicha z klubu Lewicy.
4: Czekamy na to, ja też jestem bardzo ciekawa. Mam nadzieję, że tam będą uwzględnione również propozycje Lewicy, które myśmy złożyli. Przede wszystkim maksymalna stawka godzinowa, czy też krotność wynagrodzenia. No bo jednak te płace w końcu trzeba uregulować.
2: Oprócz propozycji ukrócenia tak zwanych kominów płacowych, na stole może pojawić się pomysł na mierzenie czasu pracy medyków. Poparcie dla takich zmian przynajmniej wstępnie deklaruje opozycja. W tym posłanka PiSu Katarzyna Sójka.
5: Ja uważam, że powinna być ta ustawa zupełnie rozszerzona. Powinna też mówić o pewnym tachografie, o pewnej rejestracji tego, gdzie lekarze pełnią dyżury i czy one się nie nakładają w dwóch szpitalach.
2: We wtorek odbędzie się posiedzenie ministrów na temat kryzysu w ochronie zdrowia. Pijany nożownik wtargnął do Urzędu Miasta w Sosnowcu. 49-letni mężczyzna miał ponad 3 promile alkoholu. Do zdarzenia doszło wczoraj, a dziś prezydent miasta zabrał głos w sprawie narastającej agresji w przestrzeni publicznej. Szczegóły Grzegorz Kozioł.
6: Mężczyzna w jednym z pomieszczeń Urzędu Miasta w pewnej chwili wyciągnął nóż i zaczął nim grozić pracownikom.
7: Urzędnicy zachowali się w sposób należyty, wyciszyli tego człowieka.
6: A następnie policjanci zatrzymali 49-latka, relacjonuje Rafał Łysy, rzecznik sosnowieckiego magistratu. Prezydent Sosnowca Arkadiusz Szęciński napisał w mediach społecznościowych, że takich incydentów jest coraz więcej.
7: W naszej ocenie to efekt agresji, którą widzimy na co dzień w internecie. Kilku ludzi na terenie Sosnowca, którzy bez żadnych dowodów oskarżają ludzi, nagrywają zwykłych mieszkańców, wyśmiewają, sprowadzają dyskusję do najprostszych, prawie że zwierzęcych takich instynktów.
6: Władze miasta apelują do organów ścigania, by te ze stanowczością podchodziły do tego typu przejawów. Agresji.
2: Amerykanie ostrzegli Iran przed Izraelem. Według gazety Washington Post przedstawiciele administracji USA obawiali się, że Izrael spróbuje zabić irańskich negocjatorów. Miałby tak storpedować rozmowy pokojowe między USA a Iranem. Obawy były na tyle duże, że administracja Trumpa ostrzegła przed tym Teheran. Ze szpitala w Rzymie zniknęło 20 tysięcy dawek fentanylu. To jeden z najbardziej niebezpiecznych narkotyków. Służy też jako skrajnie silny środek przeciwbólowy. Prawdopodobnie skradziony fentanyl trafił na czarny rynek. W Lublinie za kilkanaście dni odbędzie się Karnawał Sztuk Mistrzów. W programie festiwalu mnóstwo spektakli ulicznych, mówi Iwona Kornet, dyrektorka wydarzenia.
8: Są znakiem rozpoznawczym naszego festiwalu. Łatwo dostępne, bardzo atrakcyjne dla widzów. Artyści w przeróżny sposób czarują widza, by jak najdłużej utrzymać uwagę. Już po raz szósty ruszamy z konkursem baskerskim, czyli publiczność, która ogląda występy, będzie mogła oddawać swoje głosy i wybrać swojego faworyta.
2: Karnawał Sztuk Mistrzów w Lublinie od 23 do 26 lipca.
3: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam. Dziś wieczorem i w nocy ostatnie mecze 1:16 finału na piłkarskim mundialu. Najpierw o 20:00 Australia zagra z Egiptem, a potem o północy Argentyna sprawdzi się na tle debiutantów, czyli Republiki Zielonego Przylądka. Natomiast o 3:30 w nocy Kolumbia zagra z Ganą. Niemiecka Federacja Piłkarska potwierdziła, że Julian Nagelsmann przestanie być selekcjonerem kadry. Jego zespół odpadł w 1:16 finału po porażce z Paragwajem w rzutach karnych. Poszukiwania następcy 38-letniego Nagelsmana powinny rozpocząć się szybko, a zdecydowanym faworytem jest o 21 lat starszy Jurgen Klopp.
10: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
3: Pogoda.
2: Wieczorem jeszcze od 19 do 23 stopni, a jutro zachmurzenie umiarkowane albo duże, miejscami przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie możliwe burze. 17 stopni na Suwalszczyźnie, 21 w centrum i nad morzem, na zachodzie i na południu 22.
10: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.

0: rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
4: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram Cię do Loft Polish Neo Bistro.
5: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
4: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
5: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
6: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
7: Dziękujemy! Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
8: Została ostatnia reklama.
9: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
10: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No sam zobacz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.

0: Autopromocja.
1: Legendarny kabaret Tej od lat rozpala wyobraźnię miłośników dobrego humoru, kryjąc w sobie niezliczone, pełne uroku i zaskakujących zwrotów akcji i historię. Często nieznanych szerszej publiczności, a przekazywanych jedynie w kameralnych rozmowach, poznamy z pierwszej ręki dzięki Tadeuszowi Osipowiczowi, który potrafi przywołać atmosferę dawnych lat z niezwykłą swadą i autentycznością.
2: Alfabet kabaretu Tej w Radiu Pogoda. Słuchaj już jutro od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
4: No to w czym problem?
3: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
4: No i?
3: No i obawiam się, że nie zdąży.
4: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
5: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dom Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Wakacje w dobrej formie? Mamy Zinik. Ruszaj do Zico Aptek. Po znakomite musujące elektrolity bez dodatku cukru, bogate w magnez i witaminy B6 oraz B12. Teraz Zinik kupisz aż z 30% rabatem. Za jedyne 8,99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 12,99 zł. Produkt dostępny tylko w Zico Apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis spółka z o.
9: Została ostatnia reklama.
10: Magda, wszystko w porządku?
11: Przepraszam, migrena.
12: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
11: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
13: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
14: Reklama.
15: Drogowskaz, Radia Pogoda.
16: Potężny wypadek pod Szczecinem na ekspresówce S10 Szczecin-Stargard. Kolizja 6 samochodów i ciężarówki. Jedna osoba została poszkodowana. Przez długi czas były potężne utrudnienia. W tej chwili sytuacja podobno wygląda lepiej. Wypadek na południowej obwodnicy Warszawy na wysokości wału Miedzeszyńskiego. Zderzenie samochodu osobowego z motocyklem. Zablokowane dwa pasy w kierunku Terespola.

0: dom, lusiu dom, lusiu dom. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, żeby było wam lżej. Lusiu dom.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.

0: Reklama. Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
1: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
2: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
3: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska. A do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No, sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
7: Została ostatnia reklama. Jeśli chcesz, to...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama. W radiu pogoda trwa wakacyjna, pogodna potańcówka. Za chwilę do niej wracamy. A na razie najnowsze wiadomości. Jest 19.
2: Ukraina przedstawiła swoje pomysły na wygaszenie sporu z Polską. Rosja może zbrojnie prowokować Polskę, ostrzega Waszyngton. Klamka zapadła, Sejm prawnie zakazał dzieciom korzystania ze smartfonów w szkołach i przedszkolach.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Szefowie dyplomacji Polski i Ukrainy rozmawiali dziś w Warszawie o kryzysie dyplomatycznym. Radosław Sikorski nie ujawnił żadnych właściwie szczegółów rozmowy. Więcej powiedział Andrii Sybicha, oświadczył w internecie, że zaproponował pakiet kroków antykryzysowych. Mają to być konsultacje resortów dyplomacji, spotkanie historyków obu krajów i zwrócenie się do przywódców religijnych, aby wykorzystać ich autorytet do dialogu. Przyznał, że Polska i Ukraina są sobie wzajemnie potrzebne. Podziękował Polsce za to, że jako pierwsza pomogła Ukrainie i udzieliła bezprecedensowego wsparcia. Podziękował też za szybkie reagowanie władz na przejawy ksenofobii wobec Ukraińców. Waszyngton ostrzega Warszawę. Polska infrastruktura krytyczna może zostać zaatakowana rakietami i dronami, a rosyjscy żołnierze mogą przekroczyć granice z terytorium NATO. Te doniesienia skomentował dziś premier. Zapewnił, że Polska przygotowuje się na różne scenariusze. A więcej o tym Cezary Jaszczyk.
4: O planach donoszą Onet i brytyjski Telegraph, powołując się na szereg źródeł w polskiej administracji i państwach bałtyckich. Przed możliwym zagrożeniem, do którego może dojść w najbliższym czasie, polskie władze miały ostrzec Stany Zjednoczone. Media opisują możliwe scenariusze prowokacji. Niewykluczone jest nawet wtargnięcie żołnierzy z terytorium Królewca lub Białorusi, albo atak dronów czy rakiet na elementy infrastruktury krytycznej.
5: Nikogo nie możemy jakoś straszyć, ale te najbliższe miesiące, także ze względu na ten zmieniający się trochę charakter wojny w Ukrainie, on może być naprawdę krytyczny. Jesteśmy świadomi zagrożeń, także dzięki informacjom naszych sojuszników.
4: Komentuje premier Donald Tusk. Rosyjska prowokacja miałaby być testem dla jedności NATO i wyzwaniem dla całej flanki wschodniej.
2: Metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś powołał komisję do spraw wykorzystywania seksualnego dorosłych. Chodzi o osoby skrzywdzone w sytuacji bezbronności lub zależności. Komisja nosi nazwę Wysłuchanie i Wyjaśnienie. Weźmie pod uwagę sytuację z terenu archidiecezji krakowskiej od 1945 roku. Sejm uchwalił ustawę o zakazie korzystania z komórek w podstawówkach i przedszkolach. Początkowo nowelizacja miała obejmować tylko szkoły podstawowe, ale ostatecznie została rozszerzona o przedszkola. To projekt dobry i oczekiwany przez nauczycieli i rodziców, mówi minister edukacji Barbara Nowacka.
6: Ponad 50% szkół już ma takie zasady. Wypracowali je sami, natomiast to jest wygodne, potrzebne narzędzie dla nauczycieli. Ja się na nie zdecydowałam, dlatego że w czasie trasy Kompas Jutra nauczyciele regularnie mówili, że potrzebne jest im narzędzie z góry. Dwa, dojrzała do tego atmosfera społeczna. Jeszcze 5-6 lat temu część szkół regulowała sama, nikt nie widział tej potrzeby. Dziś higiena cyfrowa jest potrzebą.
2: Nie będzie można korzystać ze smartfonów ani na lekcjach, ani podczas przerw i innych zajęć odbywających się w placówce. Mikołajki świętują w tym roku jubileusz 300-lecia nadania praw miejskich. Kulminacja uroczystości nastąpi w najbliższy weekend podczas Dni Mikołajek. Prawa miejskie nadał Mikołajkom w 1726 roku król pruski Fryderyk Wilhelm.
3: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam. Iga Świątek zagrała z Agnieszką Radwańską przez pierwsze 15 minut piątkowego treningu obrończyniec do Unii Bledonie. Świątek przygotowuje się do jutrzejszego meczu w trzeciej rundzie londyńskiego turnieju, w której zmierzy się z Aleksandrą Jalą. Natomiast Radwańska w przyszłym tygodniu weźmie udział w rywalizacji tenisowych legend. Massimiliano Allegri został trenerem piłkarzy Napoli, poinformował włoski klub. 58-letni szkoleniowiec zastąpi Antonio Conte, który odszedł po zakończeniu ostatniego sezonu. Allegri wcześniej po dwa razy prowadził Juventus oraz AC Milan.
3: Pogoda.
2: Jutro nadal temperatura daleka od upałów. Na termometrach od 17 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, 21 w przeważającej części kraju, 23 najcieplej na południowym zachodzie. Miejscami może pokropić, a na północnym wschodzie możliwe też burze.

0: autopromocja.
1: O poranku krzyżówka. W południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone w czasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Została ostatnia reklama.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

0: pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Nie wiem, skąd wziął się u nas ten

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Wakacje w dobrej formie? Mamy Zink. Ruszaj do Zico Aptek. Po znakomite musujące elektrolity bez dodatku cukru, bogate w magnez i witaminy B6 oraz B12. Teraz Zink kupisz aż z 30% rabatem. Za jedyne 8,99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 12,99 zł. Produkt dostępny tylko w Zico Apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka ZOO.
8: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
9: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
10: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
11: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
12: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
11: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
12: Wygodnie i za darmo.
11: No.
13: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Została ostatnia reklama.
15: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
16: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
15: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
16: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
15: Czyli?
16: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
18: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
2: W 1976 roku ukazał się album Rysunek na szkle Krzysztofa Krawczyka, a na nim zachwycające Byle było tak, czy Parostatek. Łącznie 10 świetnych utworów. Usłyszycie je wszystkie.
1: Płyta na lata
3: w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj już jutro od 10.
2: Asia Kruk, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku. A teraz?
5: Uczucie pełności.
4: Dobrze. I ostatni.
5: Gazy.
4: Świetnie. A co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No, sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
13: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska. A do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
5: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
6: A, to niska cena.
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Została ostatnia reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: sama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
2: ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie. I za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

Ada, to nie wypada. Tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych cud aż oblewa zimny pot. Ada, to nie wypada. Co rusz to wybryk, maskarada. Te eskapady dzikie i te filipsie. Co ty robisz? Zmiluj się. Pan nie z twojej sfery. W tym wieku samość czas. Ty zaś masz maniery jak sztubak z niższych klas. Ada, to nie wypada. Gdzie wychowanie, gdzie oblada? Tym, kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał, po tygodniu wpadł

0: Ha!
1: To być może trudna rada na widok wszystkich twoich fantastycznych cnot, aż ulewa zimny pot. Ada, to nie wypada, cóż to wybryk maskarada.
0: Zmiluj się!
1: Eskapady z dzikiej infekcji, co ty robisz z infekcjem?
0: Pan nie z twojej sfery, w tym wieku za mąż czas. Ty się wasze maniery, jak sztubak z niższych klas.
1: Ada, nie wypada.
0: Gdzie wychowanie, gdzie kogolata? Ty kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał? Po tygodniu wpadnie w szal.
2: Pogodna potańcówka Radia Pogoda.

0: reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.

0: Rytety. Rytety.
1: Panie i panowie, najważniejsze jest osobiste zdrowie. Żeby zdrowym być, nie wolno tyć. Nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć. Ja się nie boję utyć. I tutaj ukłon w stronę dam. Pardon, madame, pardon, pytanie jedno mam. Czy...

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Została ostatnia reklama.

0: razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.

0: Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

blonde jak zielone porty, mi oka jak śmigły. Jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wigry. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła. Ogień miotał iskry złote, a pod borem rosła. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna. Jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina. A jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo. A stara sosna szumi radosna, brawo, brawo. Upór, co mi z oczu błyska, leszczyny dziedzictwo. Jak mnie do ziemi los przyciska, ona mi szepcze nic to. A jak prostuje się wtedy, ona powtarza mi, tak trzymaj.

Posiwiała ta bożenka, w której się kochałem. Postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniartw, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odginę, a jak za mocno przygiąć ją w prawo,

Karol Strasburger, witam Państwa, miło, że jestem dziś z Państwem. Radio Pogoda gra świetną muzykę, jest radiem, którego słucham, więc gorąco Państwa wszystkich pozdrawiam.

siódma, cztery, jakaś podyta, ósma, dziewięć, ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. Pierwsza, siódma, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od

czekali, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, unapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknę już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli.

0: potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.

0: Radio Pogoda.
1: Na kominku ogień płonie, syczy sykiem smolnych szczap. Przy kominku grzeje dłonie, odrażający brak. Dobry Boże, traf się, traf, odrażający brak.

0: Obywateli dwóch.
1: Weźmie wyjdzie i Bóg, Bóg. Obywateli dwóch?
0: Dwóch. W palenisku ich zakopię, pójdę w kaczpie sączyć dzban.
1: Ułożyłeś sobie, chłopie, nie do przyjęcia plan. Tu dwa trupy, a tu dzban, nie do przyjęcia plan.
0: Proszę. Jak wysącie dzban, to jeszcze rym kaczmarza dzbanem w łeb. Karczmarzą w łąk zaś po pieście łacą na pieszczot lep.
1: Jego pustym dzbanem w łeb, a ją na pieszczot lep?
0: A co? Ale zdradzi mnie kominek, bo mych ofiar duszę dwu. Przez płonącą tam sośninę zasyczą pstotu. Sykną duszę ofiar dwu. Pstotu, pstotu.
1: Seku słyszy ten, co trzeba, co nadraba oko ma. I za aprobatą nieba wykopie trupy dwa.

0: Hrabie nie tkwi w złych naweczkach i póki czas się zmień.
1: I dynda, dynda, stryczka ci.
0: Więc póki czas się zmień.
1: Chwileczkę.
2: Radio Pogoda. Przeboje dla wszystkich pokoleń.

byliśmy młodzi i sercem, i duszą nie wiemy, jak cenić ten skarb. Dopiero gdy włosy się srebrem przyprószą, widzimy, co skarb ten

najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Choć młodość jest często i smutna i trudna, to nic, nie narzekaj na los. Po latach zrozumiesz, że młodość jest cudna, pomimo twych zmartwień i tros. Więc korzystaj z tych lat,

najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Właściwie już cała piosenka skończona, lecz jeszcze powtórzę ją raz. Spytacie, a po co? Bo chcę, aby ona została i żyła wśród was, żeby każdy ją znał i powtarzał.

0: Autopromocja.
1: Proszę Państwa, proszę się nie rozchodzić.
2: Obywatele i obywatelki. Fundusz w czasów pogodowych powrócił.
3: Trwa 10. edycja kultowej zabawy Radia Pogoda. Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
4: Przepraszam pana bardzo, czy pan jest zadowolony?
5: Też szczerze panu redaktorowi powiem, no jestem bardzo zadowolony.
3: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja.

0: chcesz, wszystkiego, czego chcesz.
1: Radio Pogoda. Najlepsze na plaży.
2: Taki pech to się zdarza, może raz na 100 lat. Znam agnieszkę.

Już gasną światła na drogach i nieba, budzi się chłodny wiatr. Gdy pójdę w świat ten, jeśli umiesz,

Nie dla mnie, nie o mnie, tylko o was i dla was i przez was, oh yeah.

0: Radio Pogoda na lato.
1: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Teraz to pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku, a on cichutko odpowiada to: ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym, nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama.